Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Małgorzatą Tomkiewicz, prezesem Fundacji Łęki Dukielskie. Na początek jednak relacja z oddania wiaduktu w Krośnie.
1: Kierowcy w Krośnie mogą już korzystać z nowo oddanego wiaduktu oraz ronda w ciągu ulicy Sikorskiego. Pierwszy obiekt w ciągu drogi G umożliwia przejazd z drogi krajowej nr 28 obok galerii handlowych ponad linią kolejową do ulicy Sikorskiego. Wartość tego zadania to ponad 43 miliony złotych przy dofinansowaniu 20 milionów. Nowa droga łączy się z ulicą Sikorskiego rondem, które zostało wybudowane w ramach kolejnego zadania. Wartość tej inwestycji to około 12 milionów złotych. Te środki pochodziły z budżetu miasta. O inwestycji mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent Krosna.
2: Dzisiaj tak naprawdę otwieramy dwie ważne inwestycje dla naszego miasta, czyli pierwszy fragment drogi G od drogi krajowej nr 28 w otoczeniu dwóch galerii. Dwa wiadukty o łącznej długości 200 metrów i to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, co jest kropką nad i w tym układzie komunikacyjnym, czyli rondo przy ciepłowni. Pierwsze zadanie było gotowe dużo wcześniej, ale brak możliwości przejazdu uniemożliwił jego otwarcie. Zadanie zrealizowane przez firmę Primos Południe za kwotę około 43 milionów. Możecie Państwo już w tym momencie podziwiać. Jest to droga klasy G, dwujezdniowa, drogi dodatkowe, oświetlenie, dwa wiadukty. Zadanie, które bardzo dobrze komunikuje obie strony miasta nad linią kolejową. I na tym nam najbardziej zależało w obliczu również trwającej inwestycji kolejowej. To zadanie, przy którym teraz znajdujemy się, czyli na środku ronda, jest to największe rondo w tym momencie, jakie zostało wybudowane w mieście Krośnie. Jest to rondo turbinowe, dwupasowe o średnicy 65 metrów. Stoimy na pasie dla przejazdu pojazdów nienormatywnych. Rondo jest wyposażone we wszystkie elementy, które są potrzebne dzisiaj do bezpiecznego komunikowania się. I jest to to, co w tym momencie umożliwia przejazd zarówno wiadukt ten nad torami, jak i dojazd lub wyjazd z miasta Krosna. Zadanie realizowało Krośnieńskie Konsorcjum, Rejon Budowy Drugi Mostów, jak i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych za kwotę około 12 milionów złotych. Pozwolę sobie przy tej okazji podziękować tym wszystkim, dzięki którym ta inwestycja doszła do skutku. Zarówno Radzie Miasta Krosna na czele z przewodniczącym Zbigniewem Kubitem, szczególnie tym wszystkim radnym, którzy byli blisko tej inwestycji, czyli nie bali się decyzji odnośnie tego, że niestety tak ważne zadanie, które powoduje, że miasto Krosno jest skomunikowane ze światem, wymaga niestety sporego kredytu. Ale dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że możemy funkcjonować albo rozwijać się bez tego ważnego połączenia. Dziękuję wykonawcom na czele z inżynierem kontraktu za to, że bardzo szybko to zadanie zostało zakończone. Miejmy nadzieję, że będzie ono bezpiecznie służyło wszystkim. Nie wiem, czy jest z nami projektant, ale pan projektant też tutaj wykazał się dosyć szybkim działaniem, bo samo rondo zostało wybudowane w ekspresowym tempie. Nie mieliśmy gotowego projektu, musieliśmy go zmieniać ze względu na to, że ten ciąg komunikacyjny kiedyś ma się stać drogą krajową nr 28. Musieliśmy to dopasować parametrami tak, aby ono spełniało te wszystkie wymagania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy też musieli przez niedogodności związane z budową ucierpieć, ale no, dzisiaj świętujemy wielki dzień. Dzień otwarcia nowego połączenia komunikacyjnego z jednej strony miasta, na drugą nad linią kolejową nr 108.
1: Budowę tych obiektów można uznać za strategiczną inwestycję w układ komunikacyjny, podkreślił Piotr Przytocki, prezydent miasta.
3: Tak, to są strategiczne inwestycje, niezwykle kosztowne, wspierane częściowo też środkami rządowymi. W przypadku tych dwóch inwestycji to jest 36% dofinansowania do całości ponad 55 milionów złotych. A więc no, wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca. Za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, blisko ronda, inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu, sprawnej komunikacji.
1: Inwestycja wymagała kompleksowych robót, m.in. przy infrastrukturze podziemnej, wyjaśnia Dariusz Zdzieba z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie, jednego z partnerów wykonawcy.
4: Masę ziemi trzeba było tu przemieścić, trzeba było wykonać dużo wykopów i to bardzo głębokich także. I te kluczowe elementy były wykonywane jeszcze w okresie zimowym, bardzo ciężkim, dlatego też no, wymagało to sporego zaangażowania naszego przedsiębiorstwa w tę inwestycję. Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, jak również sieć teletechniczna i oświetlenie tutaj całej inwestycji tutaj. Wszystko przebiegało z harmonogramem, nawet w wielu elementach. Z naszej strony były tu przyspieszenia, aczkolwiek uwarunkowania związane z pogodą mogły w pewnym stopniu też utrudnić wykonanie w pierwotnym terminie tej inwestycji. Natomiast zakres, który został rozpoczęty w sumie prawie w grudniu, to i tak pozwolił na bardzo szybkie wykonywanie tak skomplikowanej inwestycji w naszym mieście.
1: Oddane do użytku rondo umożliwi w przyszłości dojazd do Łężan, a dalej na drogę ekspresową S19. Potrzebne są jeszcze jednak dalsze inwestycje w ten układ komunikacyjny, podkreślił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
2: Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności. Po zakończeniu tej pierwszego etapu, gdzie inwestycja kończy się w starym śladzie ulicy Sikorskiego, zamierzamy otworzyć przejezdność tego odcinka, tak aby mieszkańcy i przyjezdni do Krosna mogli korzystać z tego odcinka, czyli dawny ślad ulicy Sikorskiego i przejazd przez Nowe Rondo na skrzyżowaniu Jana Pawła w Łężanach i ulicy Rokowiec.
5: A dzisiaj gościem programu jest Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie. Witam Panią serdecznie.
6: Witam serdecznie.
5: Fundacja działa na wielu torach, ale może zaczniemy od tematu takiego początku. Skąd się to wzięło? Co było impulsem do założenia Fundacji Łęki Dukielskie?
6: Jak wszystko, co jest piękne, rodzi się w bólu, tak nasza fundacja powstała tak praktycznie z konieczności, ponieważ wybudowaliśmy wielki budynek, wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej jako kółko rolnicze. I musieliśmy ten budynek zagospodarować, to znaczy no, były potrzebne środki na utrzymanie i funkcjonowanie tego budynku. Jedynym wyjściem było właśnie założenie fundacji lub stowarzyszenia lub innej formy działalności, która by mogła zarabiać na utrzymanie tego budynku. I tak naprawdę to było pierwsze wyjście w tym celu. Ale w trakcie poznawania możliwości uzyskania różnych środków do działalności, trafiliśmy właśnie na formę fundacji, która no, spełniła nasze oczekiwania i po przeszkoleniach, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy założyliśmy właśnie Fundację Łęki Dukielskie, której fundatorem, żeby było jasne, jest Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.
5: Fundacja działa jako takie przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Jak udaje się połączyć właśnie taką działalność komercyjną z misją społeczną i taką aktywizacją zawodową też, bo to też taki jeden z kierunków działalności fundacji jest.
6: No właśnie, bo przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko firma, która prowadzi działalność gospodarczą. To połączenie działalności biznesowej z realizacją ważnego celu społecznego. Zarabianie pieniędzy jest potrzebne, ale wypracowany dochód służy przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstwa i realizacji jego misji. Daje miejsca pracy osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy, czyli zatrudniamy osoby z wykluczenia społecznego. Tworzy kolejne miejsca pracy, zakupujemy sprzęty, wyposażenia, podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwój, całą gamę innych rozwój usług gospodarczych, działania na rzecz lokalnej społeczności i ogólnie realizację celów statutowych fundacji.
5: W swoich działaniach korzystają Państwo z takiego programu Premia Społeczna. W jaki sposób te środki przekładają się taką realną pomoc dla mieszkańców regionu?
6: Tak, uzyskaliśmy po prostu tak taką możliwość i bardzo cieszymy się, że gmina Jedlicze po raz kolejny nam zaufała, bo to już jest chyba trzeci projekt z gminą Jedlicze, gdzie współpracujemy. I tutaj akurat ta premia społeczna, działamy w zakresie usług prawnych dla mieszkańców, czyli dla rodzin z rejonu gminy Jedlicze i także usług psychologicznych. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam problem, może za darmo właśnie skorzystać z takich usług prawnych i psychologicznych.
5: A w jaki sposób można skorzystać? Jak się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba?
6: My działamy poprzez Centrum Usług Społecznych, czyli we współpracy z Centrum Usług Społecznych i należy właśnie tam do Jedlicza się zgłosić. My tylko po prostu prowadzimy jako fundacja te zajęcia. Oczywiście wynajmując do tego znakomitych prawników, psychologów. Także jest to z górnej półki po prostu ludzie, którzy mogą udzielić fachowej opinii, odpowiedzi czy doradzić.
5: Przejdźmy teraz do tematu, od którego pani zaczęła, czyli wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Jest to taki ważny punkt na mapie gminy. Jakie wydarzenia cieszą się takim największym zainteresowaniem mieszkańców?
6: No właściwie to my działamy nie tylko dla samych mieszkańców, tylko także dla okolicznych miejscowości. To, co się bardzo dobrze sprawdziło, to jest na przykład catering dla osób starszych do szkół, do przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które nie mają rodziny albo mają rodzinę gdzieś daleko, nie mogą sobie ugotować już obiadku i tak dalej, mogą do nas zadzwonić w danym dniu bądź sobie zamówić abonament i właśnie gotujemy z dowozem do osobistym do domu. Także ta osoba nie musi nigdzie nawet wychodzić, mając dowieziony posiłek. To jest jedno takie główne działanie. Działamy też na takim polu jak dla społeczności tutaj okolicznej, czyli robimy różne sobótki czy dożynki, no okazjonalnie, bo wiadomo, że nie w każdym roku wszystko, ale sobótki to już taki trend wielopokoleniowy, że robimy wieloletni. Robimy także sylwestry dla mieszkańców, andrzejki, no różne typu zabawy, spotkania poetyckie mieliśmy przez cały rok. Byli poeci bardzo znani u nas i szanowani w tym gronie. Co może Dzień Kobiet, robimy też spotkania, wspólne kolędowanie z całymi rodzinami, gdzie przychodzą i dorośli, i starsi, i młodsi, i dzieci, tak żeby to po prostu taki wybrzmiało, że to jest właśnie taki czas zjednoczenia, spokoju, odpoczynku jednocześnie.
5: Jeżeli chodzi o te osoby starsze, to o tą pomoc mogą prosić mieszkańcy tych gmin, z którymi współpracuje fundacja, czy z szerszych też rejonów też mogą się zgłosić?
6: Szerszych, bo właściwie my tutaj działamy, począwszy od Łęk, po Wietrzno, Równe, Rogi, miejsce Piastowe, Wrocanka, wszędzie tam dowozimy te posiłki. A do szkół to mamy 7 szkół z terenu gminy, z Chorkówka, gdzie też służymy swoim cateringiem.
5: Jeżeli chodzi o te posiłki dla osób starszych, duże są potrzeby?
6: Może to nie są jakieś powalające, ale tak w granicach 50 posiłków dziennie wydajemy.
5: Fundacja też działa tak prozdrowotnie, ma różne takie też działania związane właśnie z tym stylem życia. Jakie te wydarzenia, miejsca, czy też działalność tutaj jest realizowana?
6: No prozdrowotnie, no to może także zachęcamy zarówno młodzież, jak i starszych do takiego czynnego wypoczynku. I na przykład w okresie wakacji jako fundacja prowadziliśmy, jako kółko rolnicze jednocześnie, bo jestem i tu prezesem, prowadziliśmy różne działania, na przykład takie spotkania, gry w szachy były przez 2 lata dla młodzieży w okresie wakacji. Teraz zmieniliśmy, robimy właśnie nowo otwarty dart, gdzie mogą przyjść ojciec z synem, czy matka z córką, czy w różnej kombinacji wspólnie sobie zagrać. miło spędzić czas, zamiast siedzieć przy komórce czy laptopie.
5: Jeżeli chodzi właśnie o działania i też to przedsiębiorstwo społeczne, to niedawno w Krośnie powstało bistro. Skąd pomysł na wejście na rynek właśnie krośnieński? Jak to przedsięwzięcie wspiera cele statusowe fundacji?
6: No tak naprawdę fundacja może się rozwijać wielokierunkowo i może swoje oddziały tworzyć, no gdzie chce, można powiedzieć. Myśmy z tym pomysłem wyszli dlatego, żeby się właśnie pokazać trochę w mieście, bo no umówmy się, na wsi jednak jest takie zmarginesowanie, bym powiedziała, dlatego, że nie mamy takich możliwości sprzedania swoich produktów, jak chcielibyśmy i jak mamy możliwość wyprodukować. Zatrudniamy dość już teraz dużo osób, więc szukamy po prostu pracy dla tych osób, no aby mogli pracownicy sobie zamiast zwalniać, no to żeby pracować. A tym samym wychodzimy do klienta.
5: No właśnie, warto podkreślić, że to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale nie. Też osoby dostają też pracę, że to też jest aktywizacja osób, które mogą być pasywne zawodowo w tym momencie i nie mogą tej pracy znaleźć gdzieś indziej.
6: Tak, bo proszę spojrzeć na to w ten sposób, że przedsiębiorstwo społeczne, aby być przedsiębiorstwem społecznym, musi mieć tak zwany status uzyskać. Nadaje go wojewoda, sam wojewoda podkarpacki. I aby utrzymać takie możliwości, taki status, to musimy zachować pewne proporcje w zatrudnieniu. Muszę mieć 70 do 30, czyli 70% osób z wykluczenia społecznego, a 30 tylko takich, że tak powiem, super zdrowych, tak? Natomiast ci pozostali muszą być właśnie takie osoby, które albo były długo bezrobotne, albo na przykład matki z dziećmi, które przebywały na długich urlopach i trudno im jest powrócić na rynek pracy. Mają w związku z tym pewne jakieś trudności. Myśmy też oferowali dla tych osób szereg szkoleń. Naprawdę odbyła się cała gama szkoleń w naszym budynku. Każdy, kto chciał, to mógł skorzystać z tego. I właśnie w ten sposób uaktywniamy, wracamy tych ludzi na rynek pracy.
5: Jakie są najbliższe cele fundacji? Bo tych działań jest mnóstwo, ale czy są jeszcze jakieś pomysły kolejne?
6: Strach się czasem obudzi, bo tych pomysłów tyle w głowie. Tak się śmiejemy, że co dzień to jakiś pomysł. No nie, ale działamy poważnie i naprawdę działamy w wielu dziedzinach. Teraz, właśnie dzisiaj wracam ze złożonych dokumentów na nowy projekt. Ciągle robimy jakieś projekty, które właśnie służą społeczeństwu, bo teraz będziemy chcieli otworzyć taki mini klub seniora i to jest stricte dedykowane dla naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
5: Jakie projekty są obecnie realizowane przez fundację?
6: Tak, jako fundacja rozpoczęliśmy takim wielkim projektem pod nazwą Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na 2022-2025, tak zwane KPO. Ten projekt naprawdę był znaczący w naszej rozpoczynającej się działalności, gdyż pozwolił uruchomić dużą salę, która została wybudowana i oddana, ale była puściusieńka, kuchnia, wszystko. Z tego projektu zakupiliśmy wszystkie stoły, krzesła, wszystkie urządzenia, maszyny do kuchni, do chłodni, do wszystkich zapleczy. Także to był projekt super i za to bardzo dziękujemy władzom, że się po prostu udało pozyskać środki. Następne projekty, w ogóle rozpoczynając, bo tutaj nie wspomniałam, to bardzo dziękuję też panu dyrektorowi Radwanowi z OWES-u z Jasła, gdyż on tknął w nas właśnie takie działanie, jeżeli chodzi o tę fundację, o te przedsiębiorstwa społeczne, bo no zawsze ktoś musi coś podpowiedzieć w tym życiu, akurat on z żoną przyjeżdża.

0: funkcjonalność tak zwaną. Później przyszły właśnie te projekty z gminą Jedlicze i tu był Smart Senior, zajęcia edukacyjne dla seniorów, gdzie właśnie poprzez zatrudnianie różnych fajnych osób prowadzimy zajęcia z seniorami. Na przykład raz w miesiącu są spotkania w Potoku, w Jedliczu, w Żarnowcu i tak dalej, tam gdzie ci seniorzy mają, i my wysyłamy właśnie osobę, która ma z nimi zajęcia, a przy okazji też serwuje nasz catering, obiad i są wszyscy happy. Później był Czas na Radość, czyli imprezy okolicznościowe, i z tego seniorzy są mega zadowoleni. No i teraz właśnie trzeci projekt z Jedliczem Warto Być z premią społeczną, ale też ważnym wsparciem dla przedsiębiorstw w ogóle społecznych jest państwowy projekt Warto Być PS-em, gdzie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej realizuje takie, i to są wsparcia takie doraźne dla przedsiębiorstw, bez których, powiem na początku, trudno by było zaistnieć.
1: Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskiej, była dzisiaj gościem programu. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój oraz okolicznych miejscowości wzięli udział w wyjątkowym świętowaniu. W sobotę 15 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Lubatowej. Na to tradycyjne święto plonów zaprosił m.in. burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Grzegorz Nieradka.
3: Dożynki to wielkie święto, święto u nas w gminie Iwonicz-Zdrój, też z tego względu, że świętujemy w Lubatowej, a ta miejscowość w tym roku kończy 650 lat swojego istnienia, dlatego podjęliśmy decyzję, aby te uroczystości dożynkowe, czyli dziękczynne, de facto zorganizować właśnie tutaj w Lubatowej. Oczywiście nasza wdzięczność, te słowa wdzięczności kierujemy zarówno do Pana Boga za dar pogody, za obfite plony, no i do rolników, ich spracowanych rąk, ponieważ no, dzięki ich ciężkiej pracy, kiedy my często wypoczywamy, wyjeżdżamy na wakacje, oni mają najcięższy czas właśnie pracy, żniw i zbioru plonów. Nasze półki w sklepach są pełne i spiżarki w domach, więc za to wielkie też podziękowanie dla wszystkich rolników.
2: Mówi Dorota Sokołowska-Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju.
4: No jest to wyjątkowe święto. W ogóle lubimy organizować cokolwiek w Lubatowej, ponieważ tu się wiele dzieje. Jest dużo stowarzyszeń, ludzi chętnych do pracy. A że mają to 650-lecie, zaprosiliśmy m.in. zespół Redlin, który jest bardzo lubianym zespołem tutaj na Podkarpaciu. Oczywiście są dmuchańce, jest piękna część artystyczna przygotowana przez i mieszkańców, jak również i dzieci, i zespół ludowy Lubatowianie. Także myślę, że no a na końcu dyskoteka pod gwiazdą. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Oczywiście zapraszam szczególnie na grochówkę naszą lubatowską. Jest przepyszna i dla uczestników tego wydarzenia jest gratisowa.
2: Mówi Maria Parylak, sołtys wsi Lubatowa.
5: To było zawsze istotne i staramy się to utrzymać właśnie. Chcemy, żeby to święto było nadal ważne dla wszystkich, dlatego, że tak jak też się wypowiedziałam przedtem, wszystko się zmienia. Zmienia się też oblicze wsi każdej, również Lubatowej. Przestajemy być taką wsią stricte rolniczą. Jesteśmy już bardziej gospodarczo rozwinięci w różnych dziedzinach, ale wiemy, że to rolnictwo trzyma nas przy życiu, że to ja bez szklanki szklanej przeżyję, ale bez kromki chleba ciężko mi będzie, czy bez tego oleju, czy bez czegoś innego. Dlatego chcemy, żeby też te młodsze pokolenia rozumiały, jak ważne jest rolnictwo, które w tej chwili czasami jest i może troszeczkę wyśmiewane, źle rozumiane, a to wszystko z tego powodu, że jest dobrobyt i my tego nie rozumiemy, jak ta kromka chleba jest ważna, ta przysłowiowa. I my, te starsze pokolenia, staramy się właśnie, żeby przekazywać młodszym, żeby się gromadzić, że to jest istotne, że po plonach dziękujemy Bogu za to, że obrodziło pole, czyli że przez przyszłą, następną jesień, zimę i wiosnę nie będziemy głodować, bo nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek wie, co to był głód na przednówku, a może starsze pokolenia pamiętają i dlatego właśnie tak dla nas jest to istotne. Rolnikom czego bym życzyła? No na pewno bardzo dobrej pogody, takiej, jaka jest im potrzebna zawsze wtedy, jak trzeba, bo ja sama jakoś tak gospodarstwa nie uprawiam, natomiast mam wielu znajomych rolników i widzę ten ich stres. Stres, jaka będzie pogoda, że tutaj leje, a tam jeszcze nie wykoszone, jeszcze nie pozbierane. Niektórzy mają ogromne hektary, to są też ogromne szkody. Więc życzę im takiej pogody, jaka zawsze jest potrzebna, i życzę im tej nieustanej pasji i miłości do ziemi, jaką przekazali im rodzice, jaką przekazuje im tradycja, i żeby oni ją przekazywali dalej.
2: Starostowie dożynkowi to najważniejsze postacie każdego święta plonów, pełniące funkcję gospodarza.

0: i reprezentantów całej lokalnej społeczności rolniczej. Wybór kobiety i mężczyzny do tej roli to wielowiekowa tradycja, która do dziś stanowi kluczowy element kultury polskiej wsi. Mówi Paulina Domaracka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, żona rolnika, a także starości na tegorocznych dożynek.
1: W tym roku zostaliśmy starostami dożynkowymi. Co prawda mój mąż z takim lekkim powątpiewaniem do tej funkcji podchodził, ale jak widać pogoda nam się udała. Matka Boża też nam tutaj wsparcie daje, więc jak najbardziej jesteśmy napełnieni tak bardzo pozytywnie całą tą sytuacją. Wiemy, że w dzisiejszych czasach rolnictwo nie jest po prostu tak poważane, jak powinno być, a jest to jednak bardzo ciężka praca. Wiem, bo obserwuję, jak mąż na co dzień wykonuje, więc do wszystkich z takim apelem, żeby jednak tą pracę i rolników, sadowników, zielarzy naprawdę szanować, bo to jest bardzo duży ogrom pracy.
0: O pięknej tradycji wyplatania wieńców i jak to dawniej u nas wyglądało, czyli o tych słowiańskich tradycjach, powiedziała Danuta Owsiana, przewodnicząca KGW w Lubatowej.
2: Działamy już 96 lat i każdego roku, od kiedy pamiętam, to zawsze na 15 sierpnia z plonów, które zebraliśmy, były przygotowywane wite, tak zwane wieńce. Wieńce dożynkowe, które gospodarze z nas zanosili do kościoła, żeby tam złożyć podziękowanie za ten. Przygotowania do takiego wieńca trwały bardzo długo, bo nie tylko w sierpniu. Zboże zaczęto zbierać i ja tak samo robię do tej pory, kiedy kłosy są jeszcze zielone, kiedy zboże się jeszcze nie kwitnie, nie wykłasza się tak dokładnie jeszcze i my to suszymy w cieniu, żeby piękne były, żeby piękne białe były te zboża, kłosy, bo żeby nie były przeschnięte, żeby się nie sypały i żeby wieniec pięknie wyglądał. No i takie wicie wieńca to trwa no, miesiąc czasu przeważnie samo, dlatego że najpierw projektujemy, zastanawiamy się, czego użyjemy, jakich materiałów, a są to wszystko materiały naturalne, więc kwiaty suszone, liście, zioła, wszystko jest suszone, w odpowiedni sposób konserwowane, no i potem się zbieramy. No i na samym końcu wieniec jest dekorowany kolorowymi kwiatami, żywymi już oczywiście, a ze zboża już wymłóconego, zawsze z tego ze zboża tegorocznego, że tak powiem, są pieczone chleby, bułki, rogale, którymi zawsze częstujemy. U nas nie ma dożynek wiejskich. Są tylko wieńce poświęcane w kościele, natomiast raz do roku są tylko dożynki gminne i wtedy nasze sołectwa wszystkie tam mogą zaprezentować swoje wieńce. Natomiast jeżeli chodzi o kościół i o ilość w naszej miejscowości, to znaczy w Lubatowej, mamy zawsze bardzo dużo wieńców. Mamy liczne organizacje, mamy panie, które przygotowują, mamy rejony, które każdy przygotowuje wieniec, a więc tych rejonów mamy bardzo dużo i wieńców w tym roku mamy tylko 13 wieńców, a więc tak jest bardzo dużo. Moi panie z seniorów i tak dalej. Wieniec, kiedy spotykamy się przy wiciu wieńca, oczywiście to są wieczorami zazwyczaj, bo my wszystkie pracujemy, mamy swoje domy, ale wieczorami siadamy, zboża wiążemy w maleńkie snopeczki, później to wszystko układamy, a przy tym jest dużo śmiechu, zabawy, opowieści i tak to zazwyczaj jest. Potem niesiemy do kościoła, tam jest poświęcony, obśmiewany i wtedy już wieńce zabieramy do domu. Albo niekiedy zostałem w kościele, jeszcze na tydzień stoją, żeby każdy mógł zobaczyć. Nigdy dwa razy tych wieńców samych nie niesie się do kościoła. Wieniec jest rozbierany, a następny rok robimy od nowa inny pomysł, inne wieńce. Także to tyle.
0: Oczywiście wieniec dożynkowy to absolutne serce i najważniejszy symbol każdego święta plonów. Posłuchajcie sami, co pięknego przygotowały tak zwane delegacje wieńcowe z terenu gminy Iwonicze-Zdrój.
3: Towarzystwo Miłośników Lubatowej. Wieniec jest nasz ostatni od lewej. Bardzo dużo kłosów zboża, pszenicy, owsa, wąsatki takiej typowej, kwiatów, słoneczników, wrotyczu, ziół ogólnych, kwiatów. Trudności może nie było aż dużych, ale kilka dni przygotowań pozwoliło nam uwić ten wieniec w miarę takim, że tak powiem, sprawnym tempie. Ale wcześniej miałyśmy też przygotowane, porobione w domu wiązaneczki zbóż, więc szło nam o wiele szybciej.
4: Były żadne trudności, spotkałem się wszystkie, bardzo chętnie panie chciały uczestniczyć, każda coś przyniosła ze sobą, każda jakiś miała nowy pomysł, to myśmy tak realizowali te pomysły, parę dni nam to trwało, nie zrobiliśmy to w ciągu moment, bo dopiero pierwsze to wieniec zrobimy jako seniorki, ale z taką miłą chęcią, zadowolenie byliśmy wszyscy razem, wspólną grupą i z uśmiechem na twarzy.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
5: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Teraz w magazynie będzie relacja z pikniku lotniczego w Jaśle. Zaczniemy jednak od relacji z oddania żłobka w Czerterzu.
10: W Czerterzu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenie oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Żłobek powstał w byłej szkole filialnej w Kostarowcach, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
11: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca już architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
10: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
12: Na terenie gminy Sanok otworzyliśmy żłobek. Żłobek dla 44 dzieciaków. To jest pierwszy żłobek, który powstaje na terenie gminy Sanok. Mieliśmy 68 takich gmin, my określaliśmy gminy, gdzie jest biała plama, czyli nie ma ani jednego miejsca w żłobkach dla dzieci. I dzięki takiej dużej aktywności samorządów, dzięki licznym rozmowom moich współpracowników z samorządowcami, 26 jeszcze jest takich samorządów. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Sanok podjęła decyzję o tym, żeby złożyć wniosek, pozyskała środki i zrealizowała zadanie. Przepiękny żłobek, bardzo dobre warunki, wspaniała kadra. Ja jestem przekonana, że bardzo szybko zostanie zapełniony dziećmi. Rodzice mają szansę na to, aby dziecko przekazać pod opiekę do dobrze funkcjonującego żłobka i wrócić oczywiście na rynek pracy, albo też realizować inne zadania, bo każdy ma swoje plany zawodowe, życiowe w rodzinie. Im więcej tego typu żłobków będzie powstawało, to tym większe szanse dla ludzi młodych, którzy często zastanawiają się, czy kupić działkę w gminie jednej czy w gminie drugiej. Bardzo często też przy tej decyzji biorą pod uwagę fakt, czy jest żłobek, bo planują mieć dzieci i chcieliby być aktywnymi zawodowo, ale żeby też dzieci były pod dobrą opieką.
10: Mówi Piotr Uruski, poseł RP.
13: Gmina Sanok się rozwija. Młodzi ludzie, którzy tutaj przybywają, często jest tak, że wyprowadzają się z Sanoka ludzie dlatego, że chcą być blisko miasta, ale jednocześnie dużo więcej przestrzeni, dużo więcej zieleni. No i taką właśnie jest gmina wiejska Sanok, gdzie liczba mieszkańców przyrasta, a w związku z tym powiększa się też i demografia, o co bardzo zabiegamy i o co bardzo też młodych ludzi prosimy, bo Polaków rodzi się niewiele. Może te inwestycje, takie jak przedszkola, żłobki, pomogą pobudzić do tej właśnie demografii, do tego właśnie pozytywnego trendu, żeby Polaków było coraz więcej. Młodych Polaków, którzy przychodzą na świat i będą stanowić kolejne pokolenia. To też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Wiemy, że oddajemy nasze małe pociechy w takie miejsce, gdzie one są bezpieczne, zaopiekowane, nakarmione, przewinięte i właśnie takim miejscem jest żłobek. No i też nie mamy tej obawy, że nie wrócimy do pracy, że macierzyństwo spowoduje nam długą wyrwę w sprawach zawodowych. To jest też dzisiaj bardzo ważne, bo rynek pracy jest dynamiczny, zmienia się i wypadanie na dłuższy czas z tego rynku pracy też później jest kłopotem dla młodych rodziców, a ważne, żeby tego kłopotu nie było i żłobek w tym bardzo pomoże.
10: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
14: To kolejna inwestycja tak znacząca w gminie Sanok. Dlaczego one są tak ważne? Ten żłobek w tym położeniu to na pewno rozwój całej gminy, powiatu sanockiego. Mam dużą nadzieję, że już w najbliższym czasie ten żłobek będzie tętnił życiem, że będzie tam mnóstwo dzieci. Jak będą dzieci, to jest nasza przyszłość. Jeżeli zobaczymy, na jakim poziomie ten żłobek został oddany, że to jest naprawdę piękna inwestycja, każdy szczegół jest tutaj bardzo dobrze dobrany. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie tych dzieci będzie tutaj pełno i przyjadą nie tylko z tych ościennych miejscowości, ale myślę, że i z miasta Sanoka.
10: Mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
15: Uważam, że jest bardzo ważna to inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja. To jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypialnia na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne. Naprawdę, zapraszam, po prostu w czwartek są dni otwarte, zapraszam w czwartek o godzinie 9.
10: Mówi Paweł Husak, inspektor nadzoru.
16: Inwestycja została przystosowana dla dzieci najmłodszych. Została to rozbudowana była szkoła filialna w Kostarowcach. Budynek został w zasadzie w każdym kierunku powiększony. Budynek został zrealizowany w dość krótkim czasie, bo umowa była podpisana na 105 dni. Wykonawca miał trudne zadanie. Stropy są wylewane, także wszystkie roboty żelbetowe, nieżelbetowe. Modernizacja plus rozbudowa, bo modernizacja budynku całego została zrobiona w części istniejącej. W zasadzie nie zostało tutaj nic ze starych, ewentualnie stare ściany.
10: Jak podkreślają rozmówcy, inwestycja znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok.
17: Nos psa jest często niezastąpiony w poszukiwaniu osób zaginionych. Dziś w rozmowie gościmy Jacka Dubiela, ratownika krynickiej grupy GOPR i przewodnika psa terenowego BOA. Nasz gość opowie o pracy czworonożnych ratowników.
18: Widzieliśmy właśnie pokaz umiejętności tego psa. Co mogliśmy zobaczyć?
19: No to, co Państwo przed chwileczką widzieli, to była prezentacja umiejętności, sprawności psa ratowniczego, bo pies oprócz tej pracy takiej właściwej, jaką jest szukanie osób w terenie otwartym, bo do tego ten pies jest przystosowany, to oprócz tych elementów pies musi jeszcze być dobrze wyszkolony pod względem posłuszeństwa, więc były elementy posłuszeństwa pokazane. Tutaj trudno było pokazać elementy sprawnościowe, bo nie mamy takiego toru przeszkód, jaki używamy przy szkoleniu psa, czy powiedzmy na egzaminach. Natomiast te wszystkie elementy, które w zakresie tego podstawowego posłuszeństwa psy służbowe, nie tylko psy GOPR-u, ale wszystkich innych służb muszą dobrze umieć.
18: BOA jest psem ratowniczym, ale o specjalizacji?
19: BOA ma dwie specjalizacje, ma specjalizację lawinową i ma specjalizację terenową. Psy GOPR-u zdają takie egzaminy, no kilka razy, wszystko w zależności od tego, do jakich egzaminów nasi przewodnicy podchodzą. No wiadomo, egzaminy lawinowe to w zimie zdajemy, prawda? Natomiast terenowe, no to możemy zdawać na wiosnę, na jesień. Mamy kilka razy w roku szkolenia takie centralne, na które zjeżdżają wszystkie psy GOPR-u, czyli począwszy od Bieszczadów, zakończywszy na Karkonoszach. Tych grup GOPR-u jest 7. Psów mamy w całym GOPR-ze około 20. W grupie klinickiej, którą ja reprezentuję, tych psów jest 4. 3 przewodników, z tym, że jeden z kolegów ma 2 psy. Jeden już przygotowuje się powoli do emerytury, natomiast 3 są, pozostałe 3 są w pełni sprawne i gotowe do działań.
18: Jak pracuje taki pies? Bo no, każdemu się wydaje, że po prostu tropi nos nosem przy ziemi. To nie jest prawda, niekoniecznie.
19: Tak jest. Tu, tak jak wspomniałem, praca psa terenowego polega w dużej mierze, czy może nawet w większości, na wykorzystywaniu górnego wiatru. Czyli nasz pies puszczany jest w teren, oczywiście zaopatrzony w nadajnik GPS, odpowiednią kamizelkę, odpowiednie światełka, abyśmy go mogli też widzieć, prawda? Jeżeli go nie widzimy, to go widzimy na GPS-ie, czyli sygnał, który nam tutaj wyświetlany jest na GPS-ie. Więc te psy wykorzystują górny wiatr. Sprawdzamy zawsze w danym terenie, który mamy do przeszukania, dostajemy tak zwany sektor, sprawdzamy, z której strony nam wiatr wieje, zanim rozpoczniemy przeszukanie, i wtedy wybieramy takie miejsce startu, które nam umożliwia efektywne przeszukanie. A efektywne przeszukanie oznacza przemieszczanie się w takim kierunku, żeby cały czas wiatr wiał, można powiedzieć, psu w nos, aby te cząsteczki zapachowe osoby poszukiwanej gdzieś znalazły się w tym psim nosie i on w tym miejscu zmierza, lokalizuje tą osobę i daje znać o jej znalezieniu.
18: I akurat tutaj nie jest potrzebny ślad zapachowy konkretnego
19: człowieka. Nie ma tutaj potrzebnego śladu konkretnego człowieka. Tu nie podajemy zapachu. Tak jak przy policyjnych, w przypadku tropiący. Bardzo często nawet media mylnie podają, że użyto psów tropiących. GOPR przeważnie używa psów o specjalności terenowej. Oczywiście nasze psy również mają, niektóre, bo nie wszystkie, ale mają również specjalność tropiącą. Natomiast tropienie ma sens wtedy, jeżeli te ślady nie są zadeptane. Jeżeli są zadeptane, no to tutaj niestety pies ma olbrzymie trudności, czy wręcz takie, które uniemożliwiają pracę. Nie jest powiedziane, że taki pies nie posługuje się również taką ścieżką zapachową, bo jeżeli padnie na ślad człowieka i ten ślad poczuje jakiś świeży z gruntu, z podłoża, to też sprawdza sobie ten ślad, więc też wykorzystuje i tego typu sygnały zapachowe.
18: Jak sygnalizuje pies coś odnalazł?
19: No mój pies sygnalizuje w taki sposób, że ma u szyi zawieszony taki rzemyk, tak zwany bringsel. W momencie odnalezienia człowieka chwyta ten rzemyk do pyska i przybiega do zespołu ratowniczego. Inne psy, w większości można powiedzieć, ratownicze sygnalizują poprzez oszczekiwanie w miejscu odnalezienia. Jeszcze inne oszczekują przy swoim przewodniku. To jest tak zwany meldunek, czyli pies odnajduje człowieka, przybiega do swojego przewodnika, przybiega do tego zespołu ratowniczego i szczekając melduje o odnalezieniu. Wówczas zespół udaje się w miejsce, gdzie dana osoba się znajduje.
18: Ciekawe jest to, że szkolenie psa polega na raz wykorzystaniu jego instynktu tropiącego, jak i też trochę zabawy.
19: Tak jest. Generalnie psy, które czegokolwiek poszukują, czy to poszukują przedmiotów, czy poszukują osób, to wykorzystują instynkt łowiecki. Także to jest tak, no to jest tak naprawdę, to jest polowanie. Tylko wiadomo, nie w takim ścisłym znaczeniu jak na inną zwierzynę, tylko to jest polowanie w celu odnalezienia, tak, dla psa jest to zdobycz. Odnalezienie człowieka jest to zdobycz, prawda? Tylko wiadomo, finał tego polowania jest dla psa, nie jest zjedzenie tej zdobyczy, tylko po prostu pies dostaje zabaweczkę, dostaje smakołyk, dostaje piłkę. W ten sposób to jest właśnie zwieńczenie jego pracy, zwieńczenie jego tego właśnie polowania. Także tak to wygląda.
18: I może tak na koniec, co jeżeli znajdziemy się na terenie, który penetrują ratownicy? Jak należy się zachować, jeżeli widzimy taką akcję? A jesteśmy przypadkowymi osobami.
19: Może się zdarzyć właśnie, że będzie gdzieś prowadzona akcja. Najczęściej właśnie te akcje ratownicze prowadzone są w terenach leśnych, w terenach takich otwartych i nierzadko się zdarza też, że są osoby postronne. Więc jeżeli napotkają takiego psa, a takie psy ubrane są w odpowiednie kamizelki, odpowiednio oznaczone symbolami, czy to jakiejś organizacji ratowniczej, czy to mają napis na sobie policja, czy tak w przypadku tutaj psa GOPR-u mają napis GOPR, nie należy panikować. Jeżeli pies jest biegający luzem, widać, że pies jest czymś zaabsorbowany, nie wchodzimy mu w drogę, nie przeszkadzamy, nie wołamy, nie głaszczemy. Ewentualnie może się zdarzyć, że pies podbiegnie do nas i będzie informował, tak, będzie sygnalizował, bo uzna, że to my jesteśmy tą osobą jakby poszukiwaną, więc należy pozostać w tym miejscu, jeżeli pies szczeka w naszym kierunku, blisko nas, nie boimy się tego, to jest oszczekiwanie sygnalizacyjne, nie jest to oszczekiwanie agresywne, poprzedzające jakiś atak, tylko jest to po prostu pies w ten sposób woła swojego przewodnika, że w tym miejscu mamy osobę poszukiwaną, więc należy zachować spokój. Za chwilkę pojawi się zespół ratowniczy, wyjaśni, co miało miejsce, także należy zachować spokój.
18: I pozwolić pracować.
19: Pozwolić pracować.
10: Na lądowisku IKAR w Jaśle odbył się lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz miłośników podniebnych maszyn i klasycznej motoryzacji z całego regionu. Odwiedzający mogli podziwiać wystawę statyczną samolotów, wiatrakowców oraz motolotni. Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacje dronów, zawody latawców i widowiskowe pokazy naukowe. Mówi Marcin Grabek, prezes Jaślowskiego Stowarzyszenia IKAR.
20: Jak to się zaczęło? Zaczęło się to parę lat temu, już dokładnie nie pamiętam. Piknik to jest już piąta edycja, natomiast nie było to rok po roku. Jedna z pierwszych edycji to było chyba w 2008 roku albo 2009, jak powstało Stowarzyszenie IKAR. Później była długa przerwa, jeżeli chodzi o pikniki i parę lat temu wróciliśmy z powrotem do organizowania pikniku lotniczo-motoryzacyjnego, bo łączymy i lotnictwo, i motoryzację, troszeczkę starą motoryzację. Zaczęło się to od pasji generalnie ludzi takich, myślę, trochę pozytywnie zakręconych, którzy najpierw założyli Stowarzyszenie Lotnicze IKAR, a później no, chcieli to pokazać, że to jest lotnictwo jest bardziej dla każdego, nie takie zamknięte. Chcieliśmy pokazać ludziom, że jest to coś ciekawego, że nie jest to takie skomplikowane i że można to przyjść i bez mała dotknąć, tak? Dlatego jesteśmy, dlatego działamy i chcemy ludzi zachęcić do tego, żeby szerzej patrzyli na to lotnictwo. Jak obserwuję, to też mi się tak wydaje, że z roku na rok coraz większa rzesza mieszkańców, nie tylko okolic, ale nawet i dalszych, bo zdarzali się, że przyjeżdżali mieszkańcy spoza powiatu jasielskiego. Tak, zgadza się, jest co roku więcej ludzi, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych tymi samochodami starymi i przede wszystkim tym lotnictwem, tymi samolotami. Przede wszystkim oglądać stare samochody zabytkowe. Jeden z pierwszych samochodów, który widziałem, jak wjeżdżał dzisiaj rano na plac, to był stary Ford, nie pamiętam, chyba w 1915 roku, także ma już grubo ponad 100 lat.
10: To jest piąta edycja, popularność jest ogromna. Czy są pomysły na poszerzenie tego pikniku?
20: Widząc, jakie jest zainteresowanie, myślę, że tak, że chcielibyśmy to kontynuować, jeżeli się tylko uda. Nadmienię jeszcze, że w tym roku jako taki pierwszy program pilotażowy wprowadziliśmy razem z Fundacją Korczaka Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze IKAR, stypendia IKAR chcemy zorganizować taki program, gdzie będziemy zbierać, Fundacja Korczaka będzie zbierać określoną kwotę pieniędzy i chcemy to przekazać na kształcenie młodych właśnie w kierunku lotnictwa, czy to najczęściej szybownictwa, tak zwana podstawówka szybowcowa, żeby młodzież się uczyła latać, która będzie zainteresowana, będzie odpowiednie tam składanie wniosku, selekcja tego, ułatwić chcemy to młodzieży, tak żeby każdy mógł spróbować, bo wiadomo, że nie każdego stać, a jeżeli ktoś ma chęci przede wszystkim i może predyspozycje przede wszystkim, to warto to wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że w świecie naprawdę gro polskich pilotów jest znanych i szybowcowych i nie tylko szybowcowych i bardzo poważanych. Dlatego, skoro mamy takich ludzi, dlaczego tego dalej nie szerzyć i tego nie rozwijać, tak?
10: Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacje dronów, zawody latawców oraz widowiskowe pokazy naukowe. Wszyscy uczestnicy mogli również skorzystać z bogatej strefy przygotowanej w strefie gastronomicznej. W ciągu dnia zorganizowano także koncert pod skrzydłami muzyki. Jednym z gości wydarzenia był Adam Pyzik, senior pilot, który mówił o akrobacjach samolotowych.
21: Jestem już seniorem pilotem, chociaż w tamtym roku na tych spotkaniach lotniczych tutaj w Jaśle latałem na samolocie z Lin i tak z ciekawości powiem, że przyleciałem na plecach do góry dękiem. I wykonałem tu parę figur akrobacji, gdyż latałem kiedyś zawodniczo na akrobację. Aktualnie już zawodniczo nie latam. Jeszcze w tamtym roku szkoliłem uczniów do akrobacji, ale jestem sędzią w akrobacji samolotowej i szybowcowej. W tym roku tych zawodów było sporo, bo pierwsze były w Toruniu, następne w czerwcu były w Radomiu, potem Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej były w Zamościu i teraz końcem lipca były zawody w Pruszczu Gdańskim Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej.
3: Co jest ważne właśnie, jeżeli chodzi o akrobację? Jakie są podstawy dla pilota najważniejsze, żeby te akrobacje były tak, jakie powinny być i też bezpieczne?
21: Jak mówią, akrobacja to jest już najwyższy kunsz latania. I tutaj pilotaż odbija się jak w źrenicy w oku i w zasadzie porusza się człowiek w tak zwanej obwiedni, czyli powiedzmy od prędkości minimalnych, niebezpiecznych, to znaczy się przeciągnięcia, gdzie samolot czy szybowiec po zmniejszeniu tej prędkości traci siłę nośną i spada po prostu do ziemi. To jest jedna strona, a druga strona to pomiędzy prędkościami maksymalnymi, tak zwane never exit, nigdy nieprzekraczalnymi. Pomiędzy tymi dwoma granicami trzeba się poruszać, trzeba wykonywać program, który jest narysowany dokładnie w tym kierunku i w takich wysokościach. W zasadzie taka strefa, taki boks akrobacji, to wygląda w ten sposób, że to jest kwadrat o kilometrze długości, szerokości i kilometr wysokości. Taki sześcian. I wszystkie figury akrobacji trzeba wykonać w tym sześcianie. Jeśli się wykona poza tym boksem, to są punkty karne. I każda figura jest oceniana w skali od 0 do 10. I sędzia ma taką możliwość, a oprócz tego każda figura ma tak zwany koeficjent, czyli stopień trudność wykonania. I to w zasadzie się później liczy te punkty i wygrywa ten, który ma najwięcej punktów. Naturalnie jest też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z reguły nie lata się poniżej 200 metrów. Jeśli ktoś lata poniżej 200 metrów w standardowych zawodach, to otrzymuje punkty karne. A jeszcze poniżej, powiedzmy, 100 metrów to jest dyskwalifikacja, bo jak wszędzie bezpieczeństwo jest najważniejsze.
3: Jakie samoloty są takie typowo właśnie do akrobacji przeznaczone?
21: No aktualnie to Prym bierze Ekstra. Jeszcze niedawno były z liny 526F, 526AFS, liny 50, a teraz to już są te ekstry dwuosobowe i jednoosobowe. To one przejęły w zasadzie całość. Też jest to samolot, bardzo ładnie się prezentuje w powietrzu. Jest dla sędziego łatwo go ocenić, czy on jest w linii pionowej, czy w poziomej, czy pod kątem 45 stopni. I oprócz tego ma duże możliwości. To znaczy się duża moc silnika, może dużo lecieć na duże odległości w pionie w dół, w górę. W pionie w dół się tak bardzo nie rozpędza. Także ma duże współczynniki przeciążenia, plus 5, plus 10, minus 10. Także to są bardzo mocne samoloty i pozwalają zawodnikowi na bardzo dużo.
3: Warto organizować według Pana takie wydarzenia?
21: W zasadzie to jestem pod wrażeniem. Będąc w tamtym roku pierwszy raz, było też sporo ludzi, sporo samolotów, ale w tym roku jest więcej. Także to się, widzę, rozwija i warto było tu przyjechać. A widziałem wiele już pokazów lotniczych w swoim życiu, bo już jestem dosyć wiekowym człowiekiem.
10: Lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny odbył się po raz piąty, a relacje z tego wydarzenia możecie znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. W ubiegłą niedzielę Brzostek stał się gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych. Święto Plonów rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w korowodzie na stadion przy ulicy Okrągłej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ze Zbigniewem Kowalskim, burmistrzem gminy Brzostek, rozmawiała nasza reporterka.
1: Zwieńczenie pracy całorocznej, to od samego siewu, od uprawy roli, gdzie trzeba przygotować te glebę, trzeba wrzucić to ziarno, później trzeba pielęgnować, żeby wyrosło i później zebrać. Właśnie teraz mamy ten moment, kiedy zbieramy to zboże i cieszymy się z tych plomów. To jest najważniejszy moment, bo wszystkie przeciwieństwa, które są pogodowe i inne, które występują, to jest takie zwiększenie, że udało nam się zebrać rolnikom to zboże i mamy z tego powodu święto, jest się czym cieszyć. Mam nadzieję, że te plony, które zostały zebrane, będą sprzedane w dobrej cenie, że rolnikom będzie się opłacało, że rolnicy dostaną to, co zapracowali sobie przez cały rok, że zostanie to odpowiednio uhonorowane. Bez rolnictwa nie będzie przyszłości, więc uważam, że to jest bardzo ważne i cieszę się, tak jak w tym przypadku starostów, gdzie ten fach rolnictwa przejął od rodziców, no już następcy rosną, co widzieliśmy na scenie, uśmiechnięci, piękni, młodzi.
3: Dożeni to przede wszystkim podziękowanie za trud rolników. Czego pan mógłby życzyć w święcie?
1: Przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości, jeszcze raz wytrwałości, bo to naprawdę trzeba kochać to rolnictwo, żeby funkcjonować jakoś, bo ekonomicznie jest różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i oby tylko było to lepiej, a nie gorzej. Tego życzę właśnie rolnikom.
3: Co najbardziej lubi pan w Dożynkach? Czy to właśnie spotkanie z lokalną społecznością, czy to tradycje, a może dobrą zabawę?
1: Ja myślę, że wszystkiego po odrobinie. I dobra zabawa, i właśnie ta tradycja, która jest przekazana. Ja uważam, że wszystko jest bardzo ważne. Tutaj się spotykamy, że integrujemy. Wszyscy możemy na tym święcie rolników na Dożynkach możemy się spotkać i świętować wspólnie z rolnikami, ale to jest ważne, że teraz coraz mniej ludzi się spotyka, rozmawia, a dzięki takim imprezom jak dzisiejsza tutaj w Brzostku, cały powiat się zjechał tutaj do nas, rozmawiamy, integrujemy się, uśmiechamy się do siebie, co jest bardzo ważne, uważam, w obecnych czasach.
10: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
0: Dożynki zaczynają się mszą świętą. To jest niezwykle ważny element tego obchodzenia święta związanego z zakończeniem zbiorów, z plonami. Od wieków rolnicy zwracali się do opieki Matki Bożej i myślę, że jest to bardzo piękna polska tradycja. Bardzo wszyscy szanujemy pracę rolników i za to im dziękujemy, a też i oglądamy, cieszymy się pięknymi wieńcami, które koła gospodyń wiejskich prezentują i niezwykle się cieszę, że mamy okazję zintegrować dzisiaj społeczność, pewnie przede wszystkim Brzostku, no bo najbliżej mieszkańcom Brzostku tutaj na stadion, ale myślę, że i też sporej części powiatu dębickiego. Ludzie potrzebują się spotykać ze sobą, tylko trzeba im dawać szansę, no. Trzeba ich wyciągać z tych domów, wyszarpywać temu telewizorowi, tym programom z tego wielkiego świata wirtualnego, gdzie mają 300 znajomych, których na oczy nie widzieli, a nie znają sąsiada, który mieszka za drzwiami albo obok w domu, więc to jest niezwykle ważne. My to staramy się robić, wspieramy wszystkie te inicjatywy i Dożynki są oczywiście takim czasem, jak mówiłem, różnych oczywiście elementów, ale na końcu jest ten element rozrywkowy tej integracji wspólnej. Koncerty, piękna tradycja. Dożynki w Polsce to jest kilkaset lat tradycji. Nasz powiat to jest powiat rolniczo-przemysłowy. Każdy pewnie Dębice kojarzy głównie z zakładami chemicznymi, głównie z firmą oponiarską, ale też z innymi bardzo nowoczesnymi zakładami. Ale prawda jest taka, że ponad 50% obszaru powierzchni powiatu dębickiego to są grunty rolne. Wspierajmy, proszę Państwa, naszych rolników, pamiętajmy o ich ciężkiej pracy i życzmy im, żeby po prostu godnie zarabiali, ale żeby byli też zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni. Żeby ta tradycja, którą dzięki chłopu polskiemu państwo polskie przetrwało, 130 lat zaborów, język polski, wiara i te wszystkie najważniejsze rzeczy właśnie na polskiej wsi przetrwały, żeby właśnie w dalszym ciągu na tej wsi te najważniejsze wartości w tych rodzinach, nie tylko rolniczych, ale wszystkich tam żyjących, przetrwały i były dla nas niezwykle ważnym i cennym składnikiem naszej Polski.
10: Podczas wydarzenia można było podziwiać także wieńce dożynkowe. Jakie przygotowały koła gospodyń wiejskich?
2: Przewodnicząca Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Wykonałyśmy wieniec na dzisiejsze dożynki. Wieniec nosi nazwę Serce Wdzięczności Pełne i wyraża wdzięczność za tegoroczne plony, kształt serca, a szczególnie środek tego serca, który jest zrobiony z róż, symbolizuje właśnie tą łączność międzypokoleniową i łączność mieszkańców. Wieniec wykonany jest z tradycyjnych zbóż, między innymi z pszenicy, żyta, owca i jęczmienia, czyli tak jak zawsze w tradycji nasi przodkowie.
22: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
5: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, witam was serdecznie na tej Eucharystii. 23. niedziela w ciągu roku, Dzień Pański, dzień, który Bóg dla nas przygotował. Podejdźmy do tej Eucharystii, do tej mszy świętej nie tylko jako do obowiązku, ale jako do daru. Przychodzimy przecież do Ojca, który nas kocha, chce naszego dobra i przynosimy wszystko to, co nas stanowi. Polecamy następujące intencje w tej Eucharystii za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, w intencjach polecanych za wstawiennictwem Matki Bożej Saletyńskiej we wrześniu i za świętej pamięci Jana Turka w pierwszą rocznicę śmierci. Łączą się z nami również słuchacze Radia Trendy. Niech Duch Święty nas ogarnie swoją miłością i przysposobi, uzdolni do spotkania się w wierze z naszym Bogiem i Panem Zbawicielem. Wyznajmy z pokorą, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
2: Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Chryste,

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarcza ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty nas wesprze w przyjęciu tego słowa. Dobra nowina, z którą jak zawsze Chrystus do nas przychodzi, jest dzisiaj taka, że nasza relacja z Nim, z naszym Zbawicielem, rozciąga się również na relacje z naszymi bliźnimi. To właśnie te rzeczywistości, które są bardzo bogate, które nosimy w sobie, z którymi też dzisiaj przyszliśmy na tę Eucharystię. Są to relacje z bliźnimi, które dodają odwagi, podtrzymują, niekiedy rodzą pytania, kwestionują nas, wzmacniają. Są powodem do radości, do wielbienia Boga, do dziękczynienia Mu. Są również nieraz powodem troski, cierpienia. Święty Paweł nam dzisiaj daje takie ukierunkowanie w tym drugim czytaniu. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. To słowo już nam może pomóc i rzucić światło na te sytuacje, kiedy wypada kogoś, czy trzeba kogoś upomnieć. Z jakich motywacji mam to czynić? Z jakiej motywacji? Z własnej ambicji, żeby coś wykazać drugiemu? Czy iść głębiej i pytać siebie, co mną kieruje? Kontekst dzisiejszej Ewangelii jest również ważny dla zrozumienia głębi tego słowa, ponieważ w tym 18 rozdziale u Mateusza omawiane są rzeczy związane urzeczywistnianie miłości w relacjach we wspólnocie uczniów Chrystusa. Dzisiaj jest właśnie o wzajemnym przebaczaniu. Jezus wcześniej opowiedział przypowieść o zabłąkanej owcy, z której wynika takie przesłanie dla nas, że Ojciec wasz w niebie nie chce, aby zginęło jedno z tych małych. Odnosi nas to od razu do relacji do Boga. Jeżeli trzeba upomnieć, to dlatego, że Bóg jest miłością. Jezus zostawia nam nakaz czujności. Nie pozwólcie, aby wasi bracia się zgubili. I ten nakaz dotyczy tych, którzy przewodzą wspólnocie, pasterze. Wiemy, że przez proroków Pan Bóg piętnował złych pasterzy. To byli ci i to są ci, którzy pasą samych siebie, myślą o sobie. Oni zdarzają się ciągle. I ten nakaz, obowiązek czujności istnieje również w obrębie samej trzody. Owce też odpowiadają za siebie nawzajem. Bóg obiecuje, że sam będzie pas swoją trzodę za pośrednictwem swojego Mesjasza, potomka Dawida. On sam będzie pasterzem. Rzeczywiście to słowo się spełnia, Jezus przychodzi, przedstawia się jako dobry pasterz, a dzisiaj z Jego ust słyszymy wskazówki dotyczące życia trzody, zwłaszcza braterskiego wsparcia i pomocy wspólnoty po to, żeby żaden z nas nie zginął. Wiemy, czego nam potrzeba. Pierwsza rzecz, której potrzeba, to odwaga. Odwaga, by kogoś upomnieć, kto błądzi, ale ta odwaga to nie jest, ona nie bierze się znikąd. Ta odwaga czerpie z miłości, z wielkiej miłości,
którą wspólnota chrześcijańska powinna normalnie okazywać. Słowo dzisiaj nas również zachęca, byśmy o tę odwagę, tę miłość wzajemną nieustannie prosili, ponieważ potrzebujemy jej we wspólnocie Kościoła, w każdej, potrzebujemy jej w naszych rodzinach. Potrzeba tej miłości, zaczyna się rok szkolny, wychowanie, kolejny trud, etap wychowania nowego, młodego pokolenia. Ile potrzeba odwagi, miłości do tych młodych, do dzieci, do młodych. O te łaski trzeba prosić i dobrze, że to słowo się zbiega właśnie z tym okresem życia społecznego w naszym kraju. Dlaczego tak jest? Ponieważ prawdziwa miłość jest wymagająca. Kiedy naprawdę kochamy, nie pozwalamy drugiemu robić, co mu się podoba. Słynne rób ta, co chce ta. Nie? To nie jest miłość. Chodzi o pomoc komuś w niebezpieczeństwie. Mamy kolejną taką trudność, którą to słowo dzisiaj może nam pomóc wyjaśnić, zrozumieć głębiej. Nieustanne powtarzanie, że Bóg jest miłością, nie prowadzi do pobłażliwości. Niektórzy się tego boją, żeby za dużo nie mówić, że Bóg jest miłością. Bo skoro tak jest, no to sobie można pozwalać na wszystko. Wiemy, że to jest infantylne podejście do miłości, jaką Bóg nas kocha. Ojciec, który daje swojego Syna. Niedojrzałe podejście. Ale jeżeli Bóg jest miłością, nie możemy zapominać, że jesteśmy powołani, by być jak On. Co jest niezwykle wymagające. Jezus wskazuje drogę między chrześcijanami, jak postępować, kiedy ktoś błądzi. Pierwsza rzecz, do której

Najpierw osobisty dialog. My często nie wytrzymujemy ciśnienia, nie? Tak patrząc praktycznie. I zanim spotkamy się w cztery oczy, to już wszyscy dookoła wiedzą od nas, o co chodzi. I to jest zrujnowanie drugiego człowieka, to jest niszczenie. Najpierw osobisty dialog, później rozmowa z innymi. Dlaczego tak naciska Jezus na te etapy? Ponieważ trzeba uniknąć pogłębiania ran tego, który się gubi. Jemu już nie trzeba dokładać, już nie trzeba go upokarzać. Już nie trzeba objawiać wszystkim. On już jest wystarczająco, ta osoba jest cierpiąca. Nawet jak na pozór wygląda, że jest niedostępny, że jest, nie jest łatwy. Później, na drugim etapie, rozmowa z innymi, uniknąć pogłębiania ran i zrobić wszystko, co możliwe, aby tę osobę pomóc jej na nowo dołączyć do owczarni. Ale to nie wszystko jest takie proste, bo bywa i tak, że nie usłucha. Bywa i tak, że z całym respektem, szacunkiem do drugiego człowieka nie słucha. Nie przyznaje racji, nie chce otrzymać pomocy. I wtedy Jezus mówi tak, niech będzie ci jako celnik i poganin. To nie jest przekreślenie tego człowieka. Na pierwszy rzut oka wygląda tak, żeśmy go osądzili i nie mamy nic z nim do czynienia. Nie chcemy nic mieć z nim do czynienia. To nie jest definitywne odrzucenie tej osoby. Raczej szacunek dla jej wolności. Wiemy, że przyszedł czas na Zacheusza, nie? Przyszedł czas na grzesznika. Jezus właśnie do tej kategorii szedł najchętniej. Każdy ma swój czas. Niech ci będzie jako poganin i celnik, to nie, że się go przekreśla, ale powierza się Bogu. Więcej nie można nic zrobić. Głowy się nie ścina, w dyby się nie wkłada, żeby się ktoś nawrócił. Z tego nic nie ma. Nic nie ma. I wiemy, ile bezużytecznych konfliktów, kłótni, obrażania godności drugiego, samego siebie, bezużyteczne. I myślę, że tego typu ludzi mamy we wspólnotach zakonnych, w kościele, w rodzinach. Mamy tych Zacheuszów, którzy czekają na swój moment. I nic nie możesz zrobić, oprócz modlitwy. Myślę, że to są te rzeczy, na które Jezus daje nam dobre słowo dzisiaj i uczy nas pokory, uczy nas szacunku do siebie nawzajem, w oczekiwaniu na nawrócenie. Absolutna konieczność szacunku, który jest należny każdemu. Wszystkie kroki, które podejmować trzeba, oparte i winny być na wrażliwości i rozwadze. I w tym wszystkim, drodzy bracia i siostry, są ziarenka życia wiecznego. Są ziarna tej miłości, która nie rezygnuje. To właśnie w tym Pan Bóg chce być obecny, w takich postawach względem siebie. Bo wtedy jest szansa, że ten drugi odczyta miłość Boga, obecną i dochodzącą do Niego, pukającą do Jego serca przez Twoją cierpliwość, przez szacunek, z jakim mówisz o rzeczach trudnych, nie poniżając drugiego. A więc nie zamykać oczu na niebezpieczeństwo z powodu źle pojętej miłości. To jest jedna z ucieczek naszych. Przymykamy oko, bo się boimy, że się obrazi, nie? W rodzinach często, albo nie przyjdzie mnie odwiedzić, albo mi nie pomoże, bo mam coś tam do roboty w domu. Jak powiem prawdę, to wnuczek czy wnuczka się nie pokaże. To są dylematy.

Nasza reakcja ma być owocem rozeznania. Co ja chcę przez to osiągnąć? Wesprzeć? Przychołubić drugiego? Przyklepać? Przychlebić się? Czy kierować się prawdą, z miłością? Dlatego Pan Jezus daje nam Ducha Świętego, bo my jesteśmy krusi bardzo w tych relacjach między sobą i z najbliższymi również, może szczególnie z najbliższymi. Więc jesteśmy tak na antypodach, raz tak, raz tak. I Jezus nie chce, żebym się zamknął w zranieniu i chował urazy w sercu, udając, że wszystko jest w porządku. Bo to jest ucieczka, ucieczka w samego siebie. Albo druga, ignorowanie zranień. To też nie jest rozwiązanie. I na pewno nie ta pasywna bezsilność, rozczarowanie, gorycz, które nieraz nosimy w sercu, ponieważ nie potrafimy drugiemu powiedzieć prawdy, albo się boimy. I na pewno nie odwracanie się z powodu strachu. Miłość jest odważna. Prośmy Jezusa, który nas dzisiaj nakłania do dania, do dawania z siebie tego, co mamy najlepsze, aby nikt się nie zagubił. Do dania z siebie, ze mnie tego, co najlepsze, bym wysłuchał drugiego, bym usiłował go zrozumieć. Tego, co najlepsze, by powiedzieć prawdę z miłością i uszanować tego drugiego człowieka. Taką miłość On ma tylko dla nas. Stąd to, co mówimy i to słowo, to nie jest jakiś podręcznik, jakaś rozpiska, według której potrafimy rozwiązać wszystko. To jest słowo, które nas nakłania do relacji z Jezusem Chrystusem i na mocy tej relacji do prowadzenia naszych relacji z bliskimi, mocą Jego miłości, z tą cierpliwością, jaką On ma względem nas samych. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wszystko zamyka się w Nim, od Niego bierze początek i ku Niemu zdąża. Niech Słowo Boże i dzisiejsza Eucharystia będą siłą dla nas na to codzienne zmaganie i nasze codzienne relacje, by Jezus był w nich na pierwszym miejscu. Amen.

0: W odpowiedzi na to słowo złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy człowiekiem. Również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy pokorne prośby. Panie, Ty podtrzymujesz Kościół, błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś księciem pokoju, zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój dla tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich, przyjdź z nadzieją i uzdrowieniem do wszystkich chorych, zagubionych, zranionych i pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy. Panie, Ty pokonałeś szatana i odrzuciłeś jego pokusy. Daj odwagę kuszonym ponad siły, by umieli odrzucić zło, nawet jeśli wydaje się bardzo atrakcyjne. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym. Ciebie prosimy. Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących. Obdarz nas tutaj zgromadzonych, nasze rodziny, wokół Twego ołtarza potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, przyjmij te modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Gdzie miłość?

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa.

godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

strony, tyś mojego serca raj, tyś mi jeden ulubiony, tyś mojego serca raj. Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby krzyż me siły rwa, słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszamy na apele maryjne rozpoczynające się o godzinie 21 oraz od 1 września na nabożeństwa ku czci Matki Bożej z La Salette o godzinie 17:30. Już dziś serdecznie zapraszamy na odpust wrześniowy ku czci Maryi Saletyńskiej. W tym roku mija 180 lat od objawienia na La Salette i 30 lat od koronacji figury naszej dębowieckiej Pani. Uroczystości odpustowe odbywać się będą w dniach od 17 do 20 września. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej i na plakacie. Nasi współbracia zapraszają do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance na uroczystości odpustowe, które odbędą się w dniach od 11 do 13 września, szczegóły na stronie internetowej. W domu rekolekcyjnym w dniach od 23 do 26 września odbędą się katechezy przedślubne i kurs przedmałżeński, szczegóły na stronie internetowej domu rekolekcyjnego. Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zachęcamy do zapisywania się w kaplicy lub na stronie internetowej na jedną konkretną godzinę czuwania. Serdecznie zapraszamy do naszej kawiarni klasztornej u mamy przy pawilonie wydawnictwa. W miłej atmosferze można napić się dobrej kawy, spokojnie porozmawiać, także zjeść smaczne lody i ciasta. Przy niedzieli można z tego skorzystać łatwiej. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę i święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę. Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama.
5: Maksymalna dawka trendy hitów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
1: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
3: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
1: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę. Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.

Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
2: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
1: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.

0: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Trendy Radio. Radio. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
2: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
3: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
2: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
3: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
2: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
1: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
4: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.

Mamy chłodny i wietrzny początek dnia. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do udziału w programie Godzina z Samorządem. Moim oraz Państwa gościem będzie Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego. Jeszcze trochę czasu mamy, ale już zapraszam przed radioodbiorniki.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Powiat planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Jaki jest harmonogram prac i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać ze scentralizowanych usług urzędu w unowocześnionej przestrzeni?
2: To jest inwestycja, do której chcemy podejść odpowiedzialnie i etapowo. W pierwszej kolejności musimy uporządkować kwestie lokalowe i zwolnić pomieszczenia w budynku przy ulicy Michalusa, które będą potrzebne starostwu. Wiąże się to przede wszystkim z przeniesieniem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja. Planowana jest nowa siedziba stowarzyszenia w budynku internatu, obecnie internatu zespołu szkół nr 1 w Gorlicach. Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania. Jak już wielokrotnie mówiłem, prace związane z rozbudową podejmiemy wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieli gwarancję, że powiat będzie dysponował środkami pozwalającymi na jej bezpieczną realizację. Zależy nam na tym, aby docelowo mieszkańcy mogli korzystać ze sprawnie zorganizowanych i w dużej mierze scentralizowanych usług urzędu, ale chcemy ten proces przeprowadzić racjonalnie i bez składania obietnic, bez pokrycia.
1: Powiat pozyskał niedawno ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk. Na jakim etapie są przygotowania do procedury przetargowej i kiedy ruszą fizyczne prace budowlane, w tym budowa ścieżki pieszo-rowerowej?
2: To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, dlatego cieszę się, że możemy przejść już do etapu realizacyjnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk zostało już wszczęte. Oznacza to, że rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy robót. Jeżeli postępowanie przebiegnie sprawnie i nie pojawią się przeszkody formalne, jego rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie września bieżącego roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji pracy. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
1: A na jakim etapie jest zapowiadana w bieżącym roku przebudowa kluczowego mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa?
2: Ta inwestycja jest już na etapie konkretnych, zaawansowanych prac budowlanych. Przypomnę, że chodzi o przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej numer 1482K Libusza-Wójtowa i zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, zupełnie nowym mostem. Prace przebiegają bardzo sprawnie. Wykonane zostały już oba przyczółki, a obecnie prowadzone są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty mostu. Równolegle, sukcesywnie budowane są również dojazdy do obiektu po obu stronach. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień tego roku. Mamy nadzieję, że Mikołaj przyniesie wszystkim mieszkańcom nowy most pod choinkę. Cieszy mnie też tempo prowadzonych prac, bo jest to ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Libuszy i Wójtowej, jak i wszystkich osób korzystających z tej drogi.
1: W sierpniu bieżącego roku powiat podpisał umowy w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Jednym z zadań jest adaptacja piwnic budynku w Bieczu. Jak docelowo ma wyglądać sieć schronów i miejsc ukrycia dla mieszkańców całego powiatu?
2: To jest ten jeden z tych obszarów, w których przez wiele lat mieliśmy bardzo duże braki. Dziś sytuacja zaczyna się zmieniać i krok po kroku odbudowujemy system ochrony ludności w naszym powiecie. Chcemy, aby docelowo nie opierał się on wyłącznie na pojedynczych schronach, ale na całej dobrze przygotowanej i rozproszonej sieci miejsc, w których mieszkańcy będą mogli znaleźć ochronę w sytuacji zagrożenia. Jednym z ważnych elementów tego systemu będzie budowa nowoczesnych obiektów kategorii U1, które będą miały podwójne przeznaczenie. A więc w czasie pokoju będą służyły mieszkańcom w zupełnie inny sposób, natomiast w sytuacji kryzysowej będą mogły zostać wykorzystane jako miejsca ochrony. Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach, pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w zespole szkół numer 1 w Gorlicach oraz w zespole szkół zawodowych w Bobowej. Na ten moment nie otrzymaliśmy jednak środków na przygotowanie dokumentacji projektowej dla tych inwestycji. Liczymy, że podczas kolejnego naboru zostaną te środki przyznane. Drugi element to wykorzystywanie istniejącej infrastruktury. Nie wszędzie przecież możemy wybudować duże, nowoczesne schrony, dlatego bardzo ważne będzie dostosowanie piwnic, przyziemi i innych odpowiednich pomieszczeń w szkołach, urzędach i budynkach publicznych. Dobrym przykładem jest Bobowa, gdzie w przyziemiu Miejskiego Centrum Kultury przygotowano miejsce doraźnego schronienia dla mieszkańców. Chcemy również rozwijać system punktów schronienia i miejsc doraźnego schronienia, wykorzystując istniejące solidne budynki, garaże podziemne, piwnice czy obiekty żelbowe.

0: Betowe. Państwowa Straż Pożarna prowadziła już inwentaryzację takich miejsc pod kątem ich przydatności. Bardzo ważne jest też to, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie w razie zagrożenia można się udać. Dlatego docelowo system ma być nie tylko fizyczną siecią obiektów, ale również systemem informacji. Zweryfikowane miejsca ochrony są sukcesywnie wprowadzane do rządowej aplikacji pod tytułem Gdzie się ukryć, która pozwala znaleźć najbliższy dostępny punkt. Naszym celem jest więc stworzenie systemu rozproszonego, dużych nowoczesnych obiektów W1, mniejszych miejsc doraźnego schronienia oraz punktów ochrony wykorzystujących istniejącą infrastrukturę. Oczywiście są to zadania na lata, ale najważniejsze jest to, że ten proces już się rozpoczął. Jako powiat chcemy konsekwentnie wykorzystywać dostępne środki, aby bezpieczeństwo mieszkańców było coraz lepiej zabezpieczone.
1: A ja zapraszam Państwa na krótką przerwę.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
0: Polecam. Cezary Pazura. Reklama.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: I powracamy po przerwie. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest gościem rozmowy.
2: Przejdziemy sobie teraz do kolejnych zadań. Podpisano umowę na rozbudowę zespołu szkół zawodowych w Gorlicach pod kątem instalacji windy zewnętrznej i platform dla osób z niepełnosprawnościami. Jaki jest ostateczny termin realizacji tej inwestycji i w jaki sposób wpłynie na komfort użytkowania?
3: Umowa została podpisana 7 sierpnia tego roku i zgodnie z nią inwestycja powinna zostać zrealizowana do 16 listopada tego roku. To inwestycja niezwykle ważna z punktu widzenia dostępności szkoły. Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom, pracownikom oraz wszystkim użytkownikom z niepełnosprawnościami równego, bezpiecznego i samodzielnego dostępu do wszystkich kondygnacji budynku. Do tej pory brak windy oznaczał realną barierę w swobodnym przemieszczaniu się pomiędzy piętrami, a tym samym ograniczał dostęp do części sal lekcyjnych i pomieszczeń dydaktycznych. Chcemy tą barierę po prostu usunąć. Zależy nam, aby oferta Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego była rzeczywiście dostępna dla wszystkich młodych ludzi, również dla osób z niepełnosprawnościami z terenu naszego powiatu i powiatów ościennych. Modernizacja poprawi więc nie tylko komfort korzystania z budynków, ale przede wszystkim stworzy lepsze warunki do nauki, samodzielności i integracji uczniów. Jako powiat chcemy konsekwentnie tworzyć takie warunki w naszych szkołach, aby dostęp do edukacji był równy dla każdego ucznia.
2: Zakończył się drugi etap modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Jakie obiekty sportowe zostaną tam jeszcze oddane do użytku w ramach kolejnych kroków?
3: Tak, jesteśmy już bardzo blisko zakończenia tej inwestycji, podsumowania tej inwestycji. Przed nami pozostał ostatni, końcowy etap, a po dokonaniu odbioru mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego i kompleksowego, zmodernizowanego obiektu. W ramach inwestycji powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko do piłki nożnej z nową nawierzchnią. Kompleks został również uzupełniony o skocznię do skoków dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zadbaliśmy także o odpowiednią infrastrukturę, nowe ogrodzenia i piłkochwyty, system odwodnienia i drenażu, oświetlenie boisk oraz wyposażenie sportowe, m.in. bramki, kosze do koszykówki i zestaw do gry w siatkówkę. Powstały również dojścia, chodniki i schody terenowe, a całość uzupełniają ławki i kosze na śmieci. Po odbiorze będzie to obiekt służący, uwaga, nie tylko uczniom Zespołu Szkół nr 1, ale również mieszkańcom powiatu gorlickiego. Chcemy, aby szkolna infrastruktura sportowa była wykorzystywana szerzej i stanowiła miejsce aktywnego wypoczynku, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.
2: Powiat realizuje programy rządowe pozwalające na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. Czy te środki pomogą rozwiązać problemy kadrowe w powiatowych jednostkach?
3: To jest bardzo ważny program, bo dotyczy pracowników, którzy na co dzień wykonują niezwykle odpowiedzialną i wymagającą pracę. Powiat gorlicki realizuje rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Program jest finansowany z budżetu państwa i obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą otrzymywać dodatek motywacyjny w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie, a program pokrywa również koszty składek od tego dodatku. Czy to rozwiąże problemy kadrowe? Na pewno jest to istotny krok i realne wsparcie dla pracowników. Nie powiedziałbym jednak, że jeden program rozwiąże wszystkie problemy kadrowe pomocy społecznej czy pieczy zastępczej. Te kwestie są bardzo złożone. Dodatki motywacyjne pomagają poprawić sytuację finansową pracowników, zwiększają oczywiście atrakcyjność zatrudnienia i są również ważnym sygnałem, że państwo i samorząd dostrzegają odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych osobach. Stabilna i doświadczona kadra jest niezwykle ważna, bo od niej w dużej mierze zależy jakość pomocy udzielanej mieszkańcom. Dlatego traktujemy ten program jako bardzo potrzebne wsparcie, ale jednocześnie wiemy, że o dobrą kadrę trzeba zadbać również poprzez stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i właściwe docenianie jej codziennego zaangażowania.
2: I na koniec wisienka na torcie. Ruszyły już zapisy dla wystawców na zbliżające się targi Agro Gorlice 2026. Jakich nowości i ilu wystawców spodziewa się Pan w tym roku, biorąc pod uwagę ogromny sukces poprzednich edycji?
3: Wystawa Agro Gorlice na stałe już wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych i promocyjnych naszego powiatu. Zainteresowanie poprzednimi edycjami pokazało, że jest to wydarzenie potrzebne zarówno wystawcom, jak i mieszkańcom. W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże.
2: Jakie są szczegóły samego wydarzenia, do kogo jest skierowane i jaka jest proponowana oferta?
3: Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. W sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Z kolei w niedzielę odbędzie się wręczenie nagród hodowcom, pokaz czempionów na ringu oraz konkurs młodego hodowcy, zresztą bardzo oblegany przez widzów. Bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, zapraszam wszystkich. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych. Jak co roku konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich będzie okazją do zaprezentowania tradycyjnych smaków i kulinarnego dorobku naszego regionu. Zależy nam, aby Agro Gorlice było wydarzeniem dla wszystkich, nie tylko dla osób związanych z rolnictwem. Będą wystawcy, produkty lokalne, rękodzieło, atrakcje dla dzieci, konkursy i wiele okazji dla rodzinnego spędzenia czasu. Chcemy połączyć charakter targów branżowych z rodzinnym wydarzeniem, które pokazuje potencjał naszego powiatu i przyciąga mieszkańców z całego regionu. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja, która odbędzie się 19 i 20 września w Bystrej koło Gorlic, będzie jeszcze ciekawsza i bardziej atrakcyjna niż poprzednia.
2: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem programu. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radio.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: Rozmowa dobiegła końca. Dziękuję za Państwa obecność i tak jeszcze przypomnę, że będą mogli Państwo rozmowę odsłuchać na naszej stronie internetowej trendradio.pl, a także na naszych social mediach. Do usłyszenia, a ja życzę udanej niedzieli i dobrego wypoczynku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
2: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
2: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc set bola.
3: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
1: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiejszy dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, temperatury niestety niższe niż wczorajszego dnia. W granicach 16 stopni obecnie Dębica, Tarnów, Krosno, Jasło, a 15 notujemy w Sanoku i Ustrzykach. Te temperatury w ciągu dnia wzrosną maksymalnie do 19 stopni. Na barometrach dzisiaj 1021-1022 hektopaskale i wieje dość mocny, porywisty wiatr z kierunku północno. Zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 30 km na godzinę, w porywach ta prędkość wzrasta do 55 i to właśnie ten wiatr jest odpowiedzialny za to, że odczuwalne temperatury są niższe niż wskazywane przez termometry.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.

Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Wspaniale, że jesteście. Melduję się w głośnikach i oficjalnie otwieram nasz wspólny niedzielny czas. Bez względu na to, czy jeszcze leniwie przeciągacie się w łóżku, kończycie poranną kawę, czy może jesteście już w drodze, życzę Wam genialnego dnia, a przez najbliższe godziny będę dbać o Wasz nastrój, serwując oczywiście najlepszą muzyczną selekcję. Zapraszam do pozostania ze mną i spędzenia tego niedzielnego dnia razem, oczywiście z Trendy Radiem.

Ja już tradycyjnie rozpoczynam niedzielne świętowanie, ponieważ powodów do składania życzeń dzisiaj nam nie zabraknie. Zaglądamy do kalendarza, a tu prawdziwy festiwal pięknych imion. Dzisiaj swoje święto obchodzą m.in. Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia oraz Albin. Ciepłe słowa i moc pozytywnej energii lecą oczywiście też do Bogdana, Zacharego, Zachariasza, Germana, Magnusa, Bertranda, Aleksji, Fausta oraz Mansfeta. Wszystkim dzisiejszym solenizantom bez wyjątku życzymy uśmiechu od ucha do ucha, no i przede wszystkim samych dobrych chwil w towarzystwie najlepszej muzyki. 100 lat od całej ekipy, a dla wszystkich kolejna porcja świetnych dźwięków.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacić?

Czy słyszeliście kiedyś słowo prokrastynacja? Brzmi bardzo poważnie i naukowo, a oznacza coś, co każdy z nas tak naprawdę z autopsji raczej zna. Czyli permanentne, nałogowe wręcz odkładanie rzeczy na później. No, zrobię to jutro, od poniedziałku się za to wezmę. To takie flagowe hasło każdego prokrastynatora. Co ciekawe, właśnie dzisiaj przypada dzień walki z prokrastynacją, czyli moja rada na tę niedzielę. Walka z odkładaniem spraw na później przełóżmy na jutro. Dzisiaj po prostu odpoczywamy, a w głośnikach zero lenistwa, czas na porządną dawkę muzycznej energii.

Na naszej muzycznej fali nie zwalniamy tempa. Czas na coś bardzo energetycznego i świeżego, obok czego trudno przejść obojętnie. Przed nami Klaudia Zielińska i jej gorący singiel zatytułowany Oh Yes. Ta produkcja to czysty taneczny rytm, który natychmiast poprawi humor i zmusza do tego, żeby zrobić radio głośniej. No więc słuchamy wspólnie Klaudia Zielińska, Oh Yes, na antenie Trendy Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
2: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
3: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
2: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
1: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożdżały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożdżała zdymisjonowany.
4: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
1: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
4: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
1: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
5: Rzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożdżały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
1: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 19,5, maksimum 20 stopni, ale to odczuwalne w granicach 14-15 i tutaj przez cały dzisiejszy dzień niestety nic się zmieniać nie będzie. Sprawcą tych niższych odczuwalnych temperatur dzisiaj jest wiatr, który wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a w porywach ta prędkość może wzrastać nawet do 60. Na barometrach 1022 hektopaskale zachmurzenie dzisiaj na poziomie 70% i biometr mamy dzisiaj korzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Niedziela się rozpędza, ale my nigdzie się nie spieszymy. Wprowadzam więc w Was wyjątkowy klubowy klimat, bo pojawi się absolutna ikona muzyki elektronicznej. Przypomnimy sobie kultowe 9PM Till I Come, pod którym podpisuje się legendarny niemiecki producent ATB. Co ciekawe, ten charakterystyczny gitarowy motyw przewodni z utworu powstał zupełnie przypadkowo, jak to bywa z największymi hitami, gdy artysta prezentował sprzęt w studiu swojej ówczesnej dziewczynie. Przenieśmy się zatem na takie taneczne parkiety, trochę powspominajmy gorące rytmy klubowe, bo przed nami klasyk, który na pewno poprawi humor wszystkim, którzy właśnie takie klubowe chwile chcieliby powspominać.

0: Zaglądamy do naszego regionu, dokładnie do Dydni, bo tutaj 3 dni to warkot silników, ponad 400 maszyn z duszą oraz spotkanie ludzi pełnych pasji. Mowa o drugim zlocie motocyklowym pojazdów zabytkowych i współczesnych. Zlot odbywa się przez cały weekend w parku w Dydni. W sobotę najbardziej widowiskową częścią była parada motocyklowa. A o tym Maciej Sokołowski ze Stowarzyszenia Warkot na Wsi, jeden z organizatorów.
1: Było delikatnie opóźnione ze względu na pogodę, natomiast wyjechaliśmy o 13:00, parada trwała godzinę czasu, mieliśmy taką malowniczą trasę długości 60 km. Trasa prowadziła przez Wydrą i Zdebki, potem pojechaliśmy na most, ten nowy most, gdzie skręciliśmy na Ulucz i tamtymi malowniczymi, małymi dróżkami dojechaliśmy do Końskiego i potem przez Temeszów z powrotem tutaj do parku.
0: Zlot to spotkanie ludzi zafascynowanych motoryzacją, ale ma też cel charytatywny. Prowadzona jest zbiórka na leczenie Elenki i Zdzisława, zaznacza Maciej Sokołowski.
1: Zbieramy właśnie pieniążki na Elenkę i Zdzisława, którzy potrzebują leczenia. Obecnie przybywa w szpitalu. Elenka ma taki właśnie problem, że kości nie rosną razem z nią. Wymaga to obecnie u nas w Polsce jakby prywatnego podejścia do tego leczenia. To leczenie jest bardzo drogie, jedno z droższych. No i niezbędne są zbiórki oczywiście, tak, żeby można było dziewczynkę w tym wieku jeszcze wyleczyć z tego typu choroby.
0: W parku możemy zobaczyć m.in. historyczne motocykle i pojazdy o ciekawej konstrukcji. Jednym z nich jest Velorex, czechosłowacki pojazd z podzespołów motocykli DKW i Jawa o nadwoziu z rur obciągniętych sztuczną skórą. Mówi pan Kazimierz Kozioł, właściciel pojazdu.
2: 10 lat już właściwie nim jeżdżę po remoncie. Jeżdżę praktycznie na wszystkie zloty, nie tylko w Polsce, ale i na zloty w Czechach, gdzie przyjeżdża z całej Europy 100, nawet ponad 100 sztuk takich pojazdów, głównie z Czech, Węgier. Z Polski jeździmy we dwóch. Ostatnio mieliśmy zlot Velorexa polsko-czeski w okolicach Bielska. Było 16 Velorexów z Czech i 6 z Polski. Dobrze służy, chodzi bardzo dobrze. Robię nim dosyć dużo kilometrów, bo na takich zlotach, gdzie są parady, a zwłaszcza w Czechach czy tego, to nawet się robi.

Dzisiaj wywołujemy do odpowiedzi oczywiście, jak to zwykle bywa na antenie Trendy Radia, największe hity, no i nie inaczej będzie teraz, a mam dla Was popową rewolucjonistkę, bo uwielbia potężne brzmienia i teksty pełne kobiecej siły. Przed nami Ava Max w utworze Kill It Queen. No to niesamowicie mocny, bardzo popowy, bardzo elektroniczny zarazem hit o niezależności, który artystka wydała jako niezależna gwiazda, chcąc opowiedzieć swoją historię w 100% po swojemu. Posłuchajcie zatem tej pewności siebie i magnetycznego wokalu i niech ta pewność siebie się wszystkim paniom udziela. Bądźmy dzisiaj królowymi tego dnia. Ava Max, Kill It Queen.

0: Szkoła dopiero się rozpoczęła po wakacjach, a w tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzenie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Do planu zajęć wchodzi zupełnie nowy, obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Obejmie on zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, dietą, sportem oraz bezpieczeństwem w sieci. O tym Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
1: Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna, jest ona obowiązkowa oprócz modelu wychowania seksualnego.
0: Edukacja zdrowotna prowadzona będzie od klasy 4 do 8.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju, miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Zachmurzenie w granicach 75%, wciąż chłodny wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 60, dlatego dzisiaj nieco cieplejszą odzież warto założyć, bo na termometrach w granicach 19 stopni, nawet 20 mogą wskazywać termometry w okolicach Tarnowa, Dębicy, 19 Sanok, Krosno, Jasło, Gorlice, ale te odczuwalne tylko na poziomie 15 stopni i ten bardzo chłodny wiatr, to wszystko będzie powodować, że naprawdę będziemy odczuwać mocniejszy chłód, szczególnie po wyższych temperaturach, jakie za nami. Dzisiaj biometry mamy korzystne, a na barometrach 1023 hektopaskale.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

Jak niedziela, to i mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje się wokół nas. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się działo w regionie, co się dzieje w ostatnich dniach, koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz nasz profil na Facebooku. Czekają tam na Was najświeższe relacje, fotografie oraz materiały wideo z najróżniejszych wydarzeń. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy, a teraz wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej, bo do najlepszej muzyki.

0: Zaglądamy do naszego regionu, a tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie odrzucił preferowany przez drogowców wariant obwodnicy miejsca Piastowego. Urzędnicy uznali, że trasa w wersji W5B, która miała przebiegać przez Zalesie oraz las w Targowiskach, nie może zostać zrealizowana. Wariant forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany budził spore kontrowersje. Jego realizacja niosłaby za sobą poważne konsekwencje, konieczność wyburzenia kilku budynków w Zalesiu, wyciągnięcie i degradację najcenniejszej przyrodniczo części lasu w Targowiskach, odcięcie części domów w Zalesiu od reszty miejscowości oraz uciążliwe sąsiedztwo nowej drogi dla mieszkańców. Mieszkańcy Zalesia o swoją wieś walczyli na wiele sposobów. Pisali petycje, zbierali podpisy, wywieszali banery oraz organizowali protesty. W piątek w Domu Ludowym w Zalesiu odbyło się spotkanie, podczas którego poinformowano mieszkańców o korzystnej dla nich decyzji. Mówi Agnieszka Jezierzańska, sołtys Zalesia.
1: Tutaj mieliśmy taki kłopot, że ta obwodnica biegłaby przez środek naszej miejscowości, zahaczałaby o piękny obiekt, jakim jest las w Targowiskach, niszcząc jego przyrodnicze cenne zasoby. Powiedzmy, że od października 2024 roku walczyliśmy o to, dowiedzieliśmy się o tym, że ta obwodnica będzie szła przez naszą miejscowość i od wtedy była taka nasza batalia. Dla naszych mieszkańców, bo wiadomo, ja jestem sołtysem naszych mieszkańców. Najważniejsze jest to, że nasza wieś nie zostanie podzielona na połowę, że mieszkańcy z jednej części nie będą mieli trudności w tym, żeby dzieciaki mogły przychodzić do szkoły tutaj w środku wsi, czy korzystać z domu ludowego i z innych rzeczy.
0: Na zebraniu obecny był także Wiesław Habrat, radny gminy Miejsce Piastowe, mieszkaniec Zalesia.
2: Ja osobiście z tymi wariantami walczę już od 5 lat, bo warianty pojawiły się jeszcze poprzednio kadencji Rady Gminy, kiedy tych wariantów było 6 i nawet żeśmy sugerowali, aby te warianty przebiegały między Miejscem Piastowym a Mężanami. Tam nie ma żadnych wyburzeń budynków, nie ma potrzeby wycinki lasu i ta droga tam przeszłaby tam bezkolizyjnie w zasadzie. No, pewien problem tam stanowiło dołączenie tej połączenie tej obwodnicy Miejsca Piastowego z drogą S19. No ale myślę, że to jest temat do rozwiązania.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zablokowała całkowicie budowy obwodnicy. W przesłanym piśmie zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na alternatywne rozwiązanie.

ja wracam na antenę z uśmiechem i lekkim przymrużeniem oka. Mam dla was hicior, który wszyscy uwielbiają, wszyscy nucą. No i jeżeli on pojawia się na antenie, to po prostu uśmiech na twarzy robi się sam. Taki rogalik wykręca się po prostu do góry. No i od razu humor wszystkim się poprawia. No to ja teraz mam taką propozycję. Jeżeli ktoś potrzebuje masażu, to tutaj pojawi się właśnie pan Roman, który może go wam zafundować. Oj, wymasuj mnie, Romanie. No i tak będziemy śpiewać przez najbliższe kilka chwil. Ja też się dołączę oczywiście, tak żeby nikt nie słyszał. Będzie przyjemniej. No to śpiewamy razem.

Trendy Radio teraz o tym, że tysiące mieszkańców Sanoka i okolic korzystających z przychodni przy ulicy Rzemieślniczej oraz na Olchowcach znalazło się w trudnej sytuacji. Dyrekcja placówki wraz z dostawcą oprogramowania rozpoczęli masową wysyłkę ostrzeżeń o poważnym incydencie bezpieczeństwa. W niepowołane ręce trafiły numery PESEL, adresy oraz niezwykle wrażliwe informacje o stanie zdrowia i historii leczenia. Sytuacja jest bezpośrednim skutkiem cyberataku na zewnętrzny system medyczny, który w obu przychodniach odpowiadał za prowadzenie elektronicznej dokumentacji, grafik wizyt oraz wystawianie recept. Każdy pacjent sanockich placówek powinien jak najszybciej zastrzec swój numer PESEL, co skutecznie zablokuje możliwość zaciągnięcia zobowiązań finansowych na jego nazwisko. Można to zrobić bezpłatnie w kilkanaście sekund za pomocą aplikacji mObywatel na telefonie lub portalu gov.pl, a także osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
2: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
3: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
1: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Zachmurzenie w granicach 75%, wciąż chłodny wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 60, dlatego dzisiaj nieco cieplejszą odzież warto założyć, bo na termometrach w granicach 19 stopni, nawet 20 mogą wskazywać termometry w okolicach Tarnowa, Dębicy, 19 Sanok, Krosno, Jasło, Gorlice, ale te odczuwalne tylko na poziomie 15 stopni i ten bardzo chłodny wiatr, to wszystko będzie powodować, że naprawdę będziemy odczuwać mocniejszy chłód, szczególnie po wyższych temperaturach, jakie za nami. Dzisiaj biometry mamy korzystne, a na barometrach 1023 hektopaskale.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Reklama.

Mam teraz dla was takie elektroniczne brzmienie najwyższej próby. Wjeżdża na naszą antenę międzynarodowa kooperacja, która doskonale wie, jak stworzyć numer idealny do auta czy na popołudniowy relaks. Połączyli siły brazylijscy wyjadacze z Dub Dogs oraz producenci Fezo i Zark. Efekt? No, hipnotyzujący kawałek. How does it feel? Poczujcie ten bas, ten rytm, no i dajcie się porwać tej fali, która zabiera was w najlepszą muzyczną podróż. Oto oni!

0: Co ważne, tym razem przenosimy się do Jasła, bo tutaj policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 59-latka, którego ciało znaleziono w sobotę około godziny 22 pod mostem nad Wisłoką przy ulicy Mickiewicza. Mówi Daniel Lelko, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Jaśle.
1: Wczoraj po godzinie 21 jasielscy funkcjonariusze interweniowali w Jasle na ulicy Mickiewicza w rejonie rzeki Wisłoka pod mostem w związku ze zgłoszeniem zgonu 59-latka. Był to mężczyzna, osoba w kryzysie bezdomności. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na miejscu był także obecny prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle, lekarz biegłosądowy. Podczas tych czynności nasi funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wszystko wyjaśni dalsze postępowanie i wykonane z nimi czynności.
0: Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, zespół medyczny, lekarz sądowy oraz prokurator. Według wstępnych informacji był to mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją śledczych ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zdarzeniem. Policja na razie nie określa, jaka była ich dokładna rola w tym incydencie.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: at home.
1: Mamy wrzesień i to też dla wielu rodziców czas istotnych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1,22 miliona dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 zł do 1500 lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Aktywny Rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia, działa od 1 października 2020

A teraz chwilę z prawdziwą legendą polskiej sceny tanecznej. Zespół, który jest nieśmiertelny, a przebój również przypomni wam wiele pewnie dobrych chwil. Chodzi o nikogo innego jak o Akcent i Moją Gwiazdę. Choć album o tym samym tytule ukazał się w czerwcu 2001 roku, piosenka do dziś rozgrzewa serca słuchaczy. Niewątpliwie bardzo, bardzo ją kochacie. A skoro o gwiazdach mowa, niektórzy już powoli zaczynają widzieć czarne chmury, bo wielkimi krokami zbliża się poniedziałek i powrót do obowiązków. Ale spokojnie, póki gra Zenek Martyniuk, weekend trwa w najlepsze. Odpędzamy więc myśli o pracy i słuchamy. Zróbcie radio głośniej.

0: Zaglądamy teraz na Podkarpacie, bo podkarpaccy strażacy podsumowali 2 miesiące wakacji. Do pomocy wzywani byli ponad 5 tysięcy razy. 1021 razy wyjeżdżali do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do akcji średnio co 17 minut. Pomocy przedmedycznej udzielili niemal 700 poszkodowanym. Większość strażackich interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
1: Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów, to także alarmy fałszywe, których w tym okresie odnotowaliśmy 285.
0: Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie, szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzania łączności ze służbami ratowniczymi. Przeprowadzali instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załańskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
2: Uważam,
3: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
2: Ale że zrobili, jak zrobili.
3: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
1: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
3: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
4: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
4: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
3: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
1: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. W Krośnie, Jaśle, Sanoku, Gorlicach dzisiaj na termometrach 19 kresek. W Tarnowie i Dębicy nawet do 20, ale te odczuwalne temperatury wciąż sporo niżej niż wskazywane przez termometry, około 2-3 stopnie. To oznacza, że towarzyszy nam również chłodny wiatr, który obniża te odczuwalne temperatury, a wieje dzisiaj z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 50. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny, a najbliższa noc to noc z temperaturami w granicach 7-8 stopni. Jutro na termometrach nieco wyżej, do 21 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Południe płynie leniwie do przodu, a my celebrujemy tę niedzielę w najbardziej komfortowym dla Was stylu, bez pośpiechu, bez stresu, z pełnym pozwoleniem na absolutne nic nie robienie. Taki dzień zdarza się tylko raz w tygodniu, więc wykorzystajcie go na maksa dla siebie i swoich bliskich. Ja niezmiennie dotrzymuję Wam towarzystwa i dorzucam do tego błogiego klimatu idealnie dopasowane dźwięki. Odpoczywajcie!

0: Trendy Radio, przenosimy się do naszego regionu, a teraz dobra informacja dla ochotniczych straży pożarnych. Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Trzebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
1: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
0: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Trend Radio.
4: Trend Radio.
5: To trendy hity.
3: Wszechczasów.
6: Jeszcze to nie.

0: Zaglądamy teraz do Zalasowej w gminie Ryglice, gdzie oficjalnie otwarto żłobek, który zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb maluchów, posiada kompleksowo wyposażone bezpieczne sale zabaw i odpoczynku, pełne zaplecze sanitarne i gastronomiczne, nowoczesny, dedykowany plac zabaw dla dzieci. Jak podkreśla burmistrz Paweł Augustyn, to historyczny moment, ponieważ wcześniej na terenie gminy nie funkcjonowały żadne placówki tego typu. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100.
1: No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki. Już rodzice zapisują maluszy do żłobka. Trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni. Będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, ale zaczynają też wracać z Niemiec, z Holandii, z Belgii.
0: Podopieczni trafią pod skrzydła wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oferującej bogaty program zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, mówi Agnieszka Kryca-Polewa, dyrektor placówki.
2: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej. Ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu.
0: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowaniu środków własnych gminy Ryglice. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Kochani, moja zmiana dobiega końca, ale Trendy Radio dopiero się rozkręca. Muzycznie się rozkręca. Po 17 również retrolista zabierze nas wszystkich w bardzo ekscytujące i dobre czasy najlepszej muzyki. A te retrohity będą na Was czekać, więc pamiętajcie o tym, żeby zostać z Trendy Radiem, bo my tutaj dbamy o najlepszy nastrój, jaki jest możliwy. Dobrze przygotujemy Was do nadchodzącego tygodnia, a poniedziałek nie będzie Wam straszny, jeżeli Trendy Radio będzie w tle razem z Wami. Do usłyszenia już za tydzień. Cudownego popołudnia.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
2: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
1: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
3: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
1: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: A dzisiaj gościem programu jest Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog. Będziemy rozmawiać o tematach szkolnych, o tym, jak przygotować uczniów właśnie do szkoły. I zaczniemy od tego stresu, który też przed powrotem do szkoły się pojawia. Jak rozpoznać, że dziecko się stresuje, jeśli o tym nie mówi?
2: Myślę, że pierwsza część naszych obserwacji powinna dotyczyć takiego fizycznego samopoczucia dziecka. Czyli jeśli zauważamy, że dziecko coraz częściej na przykład mówi nam o tym, że boli go głowa, brzuch, jest mu niedobrze, zauważymy też, że nie może spać w nocy albo jakoś nagle wybudza się z płaczem, albo też jest jakoś nadmiernie potrzebujące naszej bliskości w stopniu większym niż dotychczas, czyli w języku takim psychologicznym powiedzielibyśmy, że regresuje się do fazy symbiozy. Może być również nadwrażliwe, czy szybko reagować złością. I to wszystko dzieje się w takiej niedalekiej odległości od momentu powrotu do szkoły, na przykład w ostatnich tygodniach wakacji czy dniach. No to możemy uznać, że dziecko reaguje na powrót do szkoły objawami psychosomatycznymi i wtedy powinno nas to zdecydowanie zaalarmować.
1: A co zrobić, gdy dziecko płacze i odmawia wyjścia z domu rano?
2: Przede wszystkim, może się wydać trywialne, ale nazwijmy wtedy emocje dziecka i postarajmy się zrozumieć, ponieważ często dzieci coś czują i nie do końca wiedzą, co to jest. I wtedy ten sam fakt już może podwyższać u nich poziom lęku. Czyli na przykład możemy powiedzieć: widzę, że jesteś dzisiaj niespokojna, płaczesz, rozumiem, że się denerwujesz, bo czeka cię pierwszy dzień w nowej szkole. Albo, jeżeli wracamy po wakacjach, możemy powiedzieć, no znowu musimy wrócić do szkoły. Ja też, jak byłam młodsza, to się tego obawiałam, ale myślę, że wszystko będzie dobrze i damy radę. Bardzo ważne jest też, aby w takiej sytuacji związanej z trudną separacją zapewnić dziecku dostęp do tak zwanego obiektu przejściowego. I tutaj Donald Winnicott, psychoanalityk i pediatra, który w zasadzie całe swoje życie poświęcił badaniom nad dziećmi i ich mamami, mówił o tym, że jest to taka część nas, którą dziecko może zabrać ze sobą. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, no to Państwo pewnie wiedzą, że to są takie kocyki, które pierze się po 100 razy, ale on po prostu musi być i koniec, bez których nie można zasnąć. Natomiast jeśli mówimy o takich dzieciach szkolnych, przedszkolnych, starszych, to może być coś, co należy do rodzica. Na przykład to może być nasza bransoletka, zegarek, który by odmierzał czas, nawet jakaś figurka czy coś, co nami pachnie. Coś, co będzie się z tym rodzicem dziecku kojarzyło. Ja bym powiedziała, że będzie takim trochę rodzicem na wynos, ale będzie też właśnie niwelowało ten lęk separacyjny. Dodatkowo myślę, że można też uprzedzić wychowawczynię, że dziecko ma taki kłopot, żeby mogła je jakoś uspokoić, przytulić, delikatnie wprowadzić w grupę. Ale myślę, że też nie demonizujemy tych emocji, kiedy dziecko je przeżywa. Mówimy wtedy o czymś przyjemnym, może troszeczkę staramy się odwrócić uwagę. Najważniejsze natomiast to jest nie ulegać, oczywiście jeżeli mówimy tylko o takim krótkookresowym lęku separacyjnym, nie ulegać tej prośbie, aby zostać w domu. Możemy powiedzieć: spróbuj, jak się nie uda, to wtedy będziemy myśleć, co dalej z tym zrobić.
1: W jaki sposób reagować na silny lęk separacyjny u młodszego dziecka?
2: W przypadku takich dzieci przedszkolnych, myślę, że wejście w grupę czy ponowne pójście do przedszkola po przerwie wakacyjnej powinno łączyć się z taką akceptacją ze strony rodzica i powiedzmy, to powinno być oczywiste, że mama odprowadza, przytula. Myślę, że może być jakiś rytuał, na którym można się umówić z dzieckiem, na przykład, że mama czeka 5 minut i odliczamy to na zegarku, a potem idzie do pracy. Jeżeli to jest takie pierwszorazowe pójście do przedszkola, to przedszkola oferują taką adaptację wieloetapową, czyli najpierw rodzic z dzieckiem, później jest go coraz mniej, aż do momentu, gdy dziecko zostaje w tej nowej grupie samo i absolutnie nie rezygnujmy z tej propozycji przedszkoli, bo myślę, że to jest bardzo pomocne i bardzo ważne. Natomiast jeżeli wcześniej wskazane pomysły, również te, które omawiałam przy pani redaktor w wcześniejszym pytaniu, nie okażą się skuteczne, no to myślę, że już tutaj mamy wtedy do czynienia z takim silnym lękiem separacyjnym i wskazana jest tutaj pomoc psychologiczna.
1: Jakie techniki relaksacyjne dla dzieci warto wprowadzić w codzienną rutynę?
2: Ja ogólnie jestem fanką treningu Jacobsona, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. I to jest taki rozluźniający, relaksacyjny trening, ogólnodostępny. Mogą Państwo spokojnie znaleźć w internecie różne jego wersje, więc zachęcam. Aczkolwiek osobiście uważam, że najważniejsza jest higiena takiego codziennego funkcjonowania, czyli nawadnianie dziecka, unikanie ekranów, zadbanie o to, żeby dziecko się wyspało. To jest bardzo istotne, żeby przebywało na świeżym powietrzu. oraz to niezmienne dla kondycji naszego mózgu i w zasadzie całego ciała, aby miało aktywność fizyczną, szczególnie po takim całym dniu siedzenia w szkole, w budynku. Myślę, że to są takie podstawowe, najważniejsze rzeczy, które pomogą wpłynąć na to, żeby dziecko miało zdolność do regeneracji. No pamiętajmy, że teraz w tych publicznych szkołach panuje huk i chaos i warto, aby dziecko miało też taki moment całkowitego wyciszenia w ciągu dnia, czyli powiedzmy godzina bez żadnych bodźców, nawet jeżeli oznacza to dla niego chwilę nudy. Nuda też jest czasem potrzebna.
1: A jak wspólnie z dzieckiem zaplanować przestrzeń do nauki, by sprzyjała skupieniu?
2: No myślę, że przede wszystkim musi to być przestrzeń, która nie przebodźcowuje dziecka, czyli rozdzielamy przestrzeń do nauki i do zabawy, żeby tam, gdzie dziecko spędza czas ucząc się, czytając, było jak najmniej rozpraszających zabawek, kolorów i przede wszystkim ekranów. Dodam, że ta przestrzeń musi być uporządkowana, czyli puste biurko, łatwo dostępne właśnie długopisy, kredki i różne przedmioty, które są potrzebne do tej nauki. Bardzo ważne jest oświetlenie i to, jak je ustawić. I również istotna jest przestrzeń do tego, żeby się zregenerować i odpoczywać po szkole, żeby się wyspać, czyli takie prozaiczne rzeczy jak dobry materac, wygodne łóżko i przede wszystkim też wietrzenie pomieszczenia. Myślę, że to taka podstawowa higiena tego pomieszczenia, ale pamiętajmy też, że dzieci nadpobudliwe nie powinny przebywać w pomieszczeniach, gdzie ściany pomalowane są na intensywne kolory.
1: Ile czasu wolnego powinno mieć dziecko po lekcjach, aby uniknąć się przebodźcowania?
2: Myślę, że to wszystko zależy od wieku dziecka. Ogólnie zasada jest taka, że im młodsze dziecko, tym więcej tego wolnego czasu powinno mieć po lekcjach, żeby się zregenerować. To też absolutnie nie chodzi o taki czas, kiedy korzysta ono z tabletu, telewizora, prawda, czy telefonu. Raczej chodzi nam o taki czas, kiedy może się troszeczkę ponudzić. Bardzo fajnie jest, jeżeli jest to czas związany z aktywnością na świeżym powietrzu. Co ważne, nie przesadzajmy też z zajęciami dodatkowymi. Na pewno jestem zwolennikiem tego, aby oczywiście dzieci rozwijały swoje pasje i miały swoje hobby, ale absolutnie nie codziennie. Tak więc pamiętajmy o tym, że w tygodniu muszą być takie dni, kiedy dziecko po prostu się bawi i nic nie robi.
1: A jak mądrze wprowadzić zasady dotyczące korzystania z telefonu i komputera w roku szkolnym?
2: No tak, myślę, że to pytanie dotyczy takiego jednego z największych wyzwań rodzicielskich dzisiejszych czasów. Ogólnie aktualnie teraz jest trudny czas, kiedy po takim wakacyjnym rozluźnieniu te kwestie trzeba usystematyzować. Myślę też, że nie dajmy się zwariować, wszystko jest dla ludzi, ale warto umówić się z dzieckiem na konkretne limity i najlepiej by było na jeden dzień w tygodniu bez ekranu. I to już od rodzica zależy, jakie to będą limity i oczywiście od wieku dziecka. Każdy najlepiej to swoje dziecko zna i wie, po jakim czasie korzystania z takich urządzeń dziecko na przykład staje się niespokojne, rozdrażnione, ma okresowe problemy z uwagą, pamięcią. To już jest wtedy taki moment, który powinien nas zaalarmować, że korzystanie z ekranu przekroczyło właśnie te określone limity. Myślę, że wydaje mi się taka zasada najpierw obowiązki, a później przyjemności powinna się tutaj sprawdzić. Pamiętajmy jednak, że żeby nasze dzieci przed snem stanowczo unikały korzystania z tego typu urządzeń, no bo ważne jest, aby się wyciszyć i wyspać.
1: I teraz troszeczkę zmienimy, w jaki sposób pomóc dziecku, które zmienia klasę lub szkołę i nikogo tam nie zna.
2: No nie powiem tutaj nic odkrywczego, ponieważ znowu odnosimy się do procesu adaptacji, który w tej sytuacji może polegać na tym, że na przykład umówimy się z wychowawcą klasy, czy dziecko może przyjść wcześniej, obejrzeć szkołę, obejrzeć klasę, poznać nową panią, żeby się to odbyło jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak aby oswoić się w ogóle z nowym miejscem. Myślę, że warto też poprosić wychowawcę, aby spokojnie wprowadziła to dziecko do nowej klasy. Jednak najważniejsze jest tutaj wsparcie rodzica i takie poczucie, ale też mówienie dziecku, że niezależnie jak będzie przebiegał ten pierwszy dzień, my jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy z tobą o tym rozmawiać i będziemy próbować znaleźć odpowiednie rozwiązanie. To jest na pewno długi proces, ale jeżeli będziemy spokojni, nie będziemy naciskać, no bo często rodzice naciskają, pytają, a jak była, z kim już rozmawiałeś, a kogo poznałeś, prawda? Tego nie robimy. To wszystko powinno przebiegać prawidłowo. Ważna jest tutaj współpraca z wychowawcą klasy. I też to, że ten wychowawca uprzedzi klasę, że w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce, że będzie nowa osoba i że uprzedzi też klasę, że no, ze strony klasy musi być też trochę cierpliwości dla tego nowego ucznia.
1: A jak wspierać nieśmiałe dziecko w nawiązywaniu nowych przyjaźni?
2: No cóż, myślę, że to jest trudne zadanie dla rodzica, ale podstawową rzeczą w takiej sytuacji, tutaj będzie to bardzo prosty wniosek, jest zaakceptowanie faktu, że nasze dziecko jest nieśmiałe. No bo na przykład jeżeli rodzice są ekstrawertyczni, mają nieśmiałe dziecko, może mają taką nieświadomą potrzebę, żeby jakoś na siłę je zmieniać, prawda? Więc pierwszym krokiem jest w ogóle zaakceptowanie faktu, że mamy nieśmiałe dziecko. Dzieci są nieśmiałe i nie ma niczego złego w tym. Czasami te nieśmiałe dzieci potrzebują troszkę więcej czasu, aby się zaaklimatyzować w grupie, a czasami jest tak, że pozostają nadal nieśmiałe, nawet przy naszym wielkim wysiłku. I teraz myślę, że akceptacja ze strony rodzica jest tutaj priorytetowa. Pamiętajmy też, że duża grupa, dużo bodźców, hałas mogą jeszcze bardziej wycofywać takie nieśmiałe dzieci, więc o ile to możliwe, starajmy się tak organizować tą rzeczywistość dziecka, aby przebywał w jak najmniejszych grupach, aby miało możliwość poznania pojedynczo nowych kolegów i koleżanek. Myślę, że to jest bardzo ważne i takie wspierające. Natomiast jeśli ta nieśmiałość znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie dziecka, powoduje, że ono sobie zupełnie nie radzi z emocjami w sytuacjach społecznych, no to myślę, że wtedy już warto udać się po profesjonalną pomoc, aby zrozumieć, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.
1: I jak rozmawiać z dzieckiem o konfliktach z rówieśnikami i o asertywności?
2: No, nie powiem tutaj niczego odkrywczego. Przede wszystkim bez nacisku. Dajmy szansę, aby to nasze dziecko samo otworzyło się przed nami. No bo jeśli w domu ma bezpieczne warunki, to prędzej czy później opowie nam o trudnej sytuacji. Absolutnie wysłuchując takiej historii, nie krytykujmy jego zachowania i nie oceniajmy jego reakcji na konflikt. Myślę, że bądźmy takimi neutralnymi słuchaczami, natomiast wspieramy je w sytuacji, kiedy chce postawić granice, zachęcamy, podkreślamy, że nasze dziecko ma prawo czegoś nie chcieć. Ma prawo odmówić, ma prawo nie zgadzać się na coś i to musi zostać wypowiedziane przez nas głośno i wyraźnie, bo często młodsze dzieci jeszcze nie do końca mogą rozumieć swoje prawa i w ogóle rozumieć, co to znaczy granice, prawda? Warto tutaj również wesprzeć się czasami takimi zwykłymi przykładami ze swojego życia, jeżeli to są młodsze dzieci. Na przykład pamiętasz, na imieninach cioci nie miałam już ochoty na kolejne ciastko i powiedziałam cioci, że już nie chcę i że dziękuję i że to jest jak najbardziej normalna sytuacja. Natomiast kiedy mówimy już o mocnym przekroczeniu granic, o wymuszaniu czy hejcie, oczywiście jako rodzice powinniśmy reagować natychmiast, czyli od razu idziemy do wychowawcy klasy czy do dyrekcji szkoły, bo to daje naszemu dziecku niepodważalny sygnał, że stanowczo, podkreślam, stanowczo potępiamy takie zachowania i że dziecko w takiej sytuacji zawsze się może do nas zwrócić i że my będziemy od razu działać.
1: Jak reagować na pierwsze słabsze oceny, które też się zdarzają, by nie zdemotywować dziecka?
2: No, ogólnie rzecz biorąc, dla nas rodziców najważniejszy powinien być wysiłek naszego dziecka, jaki włożyło ono w to, aby się czegoś nauczyć, a nie to, jaką otrzymało ocenę. I pamiętajmy, że na oceny naszych dzieci składa się wiele czynników. Na przykład w danym dniu może mieć słabsze samopoczucie, gorszy nastrój, być może sprawian akurat dotyczył tej części, którą przećwiczyło słabiej. Dlatego też dziecko zawsze należy chwalić, jeżeli wiemy, że ten wysiłek był. Jeżeli zaś samo dziecko jest niezadowolone z oceny, no to należy mu to wytłumaczyć, że absolutnie ocena go nie definiuje w żaden sposób, a tylko to, że było zmotywowane, żeby się uczyć. Myślę, że warto wtedy razem ustalić, co możecie zrobić, aby ocenę poprawić, być może jakiej pomocy by to nasze dziecko oczekiwało i warto wspólnie wtedy ustalić taki plan działania na następny raz. Natomiast akceptacja rodzica jest tutaj kluczowa. Myślę, że szczególnie w pierwszych latach nauki, no aby chronić to nasze dziecko przed takim poczuciem, że dla rodzica najważniejsze są wyniki, a nie to, jak bardzo mocno dziecko się stara. Podejście rodzica, który skupiony jest tylko i wyłącznie na ocenach, może w przyszłości dramatycznie rzutować na poczucie wartości już wtedy dorosłej osoby.
1: A jak wspierać dziecko, które szybko się zniechęca przy trudniejszych zadaniach?
2: No myślę, że najpierw należy ustalić, dlaczego się zniechęca. czy ma trudności w skupieniu uwagi, czy być może materiał jest dla niego zbyt obszerny, za trudny, czy na przykład nie rozumie podstaw. No bo też dzieci są różnie przygotowane, załóżmy idąc do pierwszej klasy po zerówkach, prawda? Jeżeli już to wiemy, to myślę, że po pierwsze nie nakładamy presji, że ma coś umieć teraz i natychmiast. Raczej wspierajmy go w takim procesie uczenia się. Być może pomocnym będzie rozłożenie materiału na mniejsze części. Co również ważne, no chwalmy, wspierajmy każdy etap, do którego dziecko podejdzie i każdą część materiału, którą przyswoi. Dodatkowo myślę pozytywnie motywujmy, czyli na przykład poucz się 20 minut, a potem może pójdziemy na krótki spacer, poucz się kolejne 20 minut, to może wspólnie zjemy deser, no bo myślę, że to ważne, żeby nauka nie kojarzyła się dziecku tylko z przykrym obowiązkiem. Natomiast jeśli to zniechęcenie wynika z jakichś problemów związanych z procesami poznawczymi, no to tutaj warto się już udać do specjalisty.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog, była gościem. Całość rozmowy do odsłuchu na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
0: Z Trendradiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
2: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwości dróg rozwiązania tego konfliktu.
1: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na pogodowe doniesienia synoptyków. Dzisiaj do końca dnia pogodnie. Pogodna będzie również najbliższa noc, a nocą na termometrach w granicach 11-12 stopni. Nad ranem temperatury spadną do 7 kreski. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 21 stopni, ale we wtorek na termometrach do 27 stopni, we środę nawet 30 na termometrach i następnie już od czwartku głębokie spadki temperatur, bo będziemy notować zaledwie maksymalnie 20 stopni we czwartek, piątek, sobota. Niestety to temperatury niskie w ciągu dnia sięgające 16-17 stopni, a nocami temperatury będą oscylować w granicach 12.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Czas powiedzieć dobry wieczór, cześć wszystkim retromaniakom. Minęła 17:00, a wraz z nią pora na wydanie retrolisty, które dzisiaj będzie wydaniem numer 638. Łukasz Michal przed mikrofonem, zapraszam do godziny 20:00, a zaczniemy od wylotów. Takie dwa numery już dzisiaj nie będą prezentowane w ścisłej 30:ce, a więc Words Don't Come Easy od F.R. David i Bittersweet Symphony od The Verve. Gramy.
4: Wylot.

0: Na początek gorsze wieści już popłynęły, więc teraz już z górki, ale wy możecie zaczynać głosować na swoje ulubione hity, wysyłając SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. Koszt SMS-a to złotówkę i 23 grosze, a przed nami, proszę, już miejsce 30. Gramy. Neja, Restless.
1: 30.

Sięgamy do magicznych rytmów lat 80. Formacja Modern Talking, znana z takich szlagierów jak Sherry Sherry Lady, czy chociażby, no właśnie, You My Heart, You My Soul. A dzisiaj mniej znany przebój, który wkroczył sobie już do 30, Angie's Heart. Jak oceniacie ten numer? Zachęcam do głosowania. 29.

0: I was born to love you, worlds apart na miejscu numer 27, oczko wyżej, pozycja 27. To Depeche Mode z przebojem Everything Counts.
1: 28.
2: W górę.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Teraz, moi drodzy, polska muza kłania się o tej porze na antenie Trend Radia, bo będą to dwa numery, które tak wzięły sobie do serca jakoś, że polscy wykonawcy też lubią powracać do retrolisty. A co dzieje się dzisiaj w 638 wydaniu? Na miejscu numer 26 będzie grupa D-Bomb, kolorowy zawrót głowy. No i powrócą imprezowe rytmy. No a na 25 La Strada, to był błąd.
10: 26
11: w górę.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Living Joy Dreamer spada z 22 na 24. Oczko wyżej na pozycji numer 23. Dzisiaj plasuje się General Base i słynne Poison.
2: 20.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: 22 lokata Skyline Dream in the Night. Spadek z miejsca 21. Ja przypominam, to 638 notowanie retrolisty u nas tylko i wyłącznie do godziny 20 w oryginalnych wersjach. Stare, niezapomniane przeboje. 20.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
2: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
1: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
3: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Dr. Alban, look who's talking. To było miejsce numer 21. A teraz już czas wkroczyć do kolejnej dziesiątki hitów. Od miejsca 20 do 10 też sporo się dzieje. Słynne Pedro spada z 18 na 20.
6: 20.
7: W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Numer 19, SQ1, albo jak to woli, Sequential One. Przypomnę, że w tej formacji także swój muzyczny, producencki kunszt wykazał on, ATB, który w tym roku jeszcze raczyć będzie nas swoim tournée. Między innymi na Podkarpaciu też będziecie mogli spotkać go osobiście i posłuchać, jak mimo upływu lat mistrz muzyki klubowej radzi sobie za konsoletą. No, o tym, gdzie pojawi się ATB, przyjdzie jeszcze pora mówić, ale teraz najważniejsze, abyście odsłuchali ten hit, który dzisiaj na miejscu 19. My Love Is Hot.
0: 19.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Sprawdzamy, co wydarzyło się w ostatnich minutach na antenie Trendy Radia. To Retrolista, 638 notowanie. I kto słuchał nas uważnie, ten wie, że na 18 pozycji Friday Night. Taki utwór spadł z 16 na 18. To utwór od 24/7. Na miejscu 17 Milk Incorporation Time. No a teraz, proszę bardzo, na 16 pozycji zagramy P-Lion, Happy Children.
0: 16.
2: W dół.

0: W samym centrum stawki, w samym środku naszego odliczania 30 najpopularniejszych hitów. Właśnie, wakacyjny rytm, nie mogło być inaczej. Chociaż, no, czy to jest efekt tego, że rozpoczęliśmy rok szkolny? The Summer is Magic spada o 5 oczek w dół.
1: 15.

0: touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
9: Znowu sięgamy do artystów, których kojarzymy również za sprawą wakacyjnych hitów You Never Know. Za tym przebojem stoi niezniszczalna grupa Solid Base.
10: 14.
11: W górę.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dużo tych klubowych dźwięków, często gości w retroliście. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy uwielbiają właśnie takie klimaty i proszę, można odświeżyć sobie pamięć i Mauro Picotto stworzył taki oto utwór Proximus. Dzisiaj to miejsce numer 13, później Koto Visitors na 12, a na pozycji numer 11 znów wrócą polskie brzmienia. Kto to taki? No, poczekajcie cierpliwie.
0: 13.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Potrzymałem was troszeczkę w niepewności, bo przecież już troszeczkę zdradziłem, że na miejscu 11 pojawi się kolejny z polskich hitów. No właśnie, wakacje się skończyły, a wy jakoś przestaliście głosować na te wakacyjne hity, a tutaj tytuł idealny. Pocztówka z wakacji. I jak tak dalej pójdzie, to niebawem ten hit, no niestety pewnie nam będzie dołował, bo Papa Dance to kolejny utwór z wakacyjnym przekazem, który dzisiaj też mocno leci w dół. Przed tygodniem 7, dzisiaj to tylko 11 pozycja.
0: 11.
2: W dół.

0: No nie, moi drodzy, chyba jednak te wakacje rzeczywiście już sprawiły, że ich finisz przełożył się na to 638 notowanie. Dlaczego tak mówię? Bo przecież kolejny wakacyjny hit, który otwiera pierwszą dziesiątkę 638 notowania retrolisty, też spada na łeb, na szyję. Dokładnie 5 oczek w dół, Kalimba de Luna i Grupa Garcia. No, gdybyście chcieli przedłużyć los tego hitu, to wiecie, co macie robić. Nasz system działa, a pod numer 7148 możecie wysyłać SMS-y. Więcej informacji też znajdziecie na naszej oficjalnej stronie www.trendradio.pl. Zachęcam do odwiedzenia, zakładka retrolista.
1: 10 w dół.

0: Alfa FM.
1: Zobaczmy do propozycji, bo dzisiaj jeszcze nic nie było grane, jeśli chodzi o zmienników. Mamy standardowo trzy utwory, które prezentujemy, ale tylko dwa z nich wskoczą do kolejnego notowania retrolisty. Jeśli już jesteśmy przy propozycjach, I think I'm sexy and trans, tak gramy.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na czwartym miejscu Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trajanowska-Bis. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania Exit Poll niemieckiej stacji SDF, alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
2: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
1: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem zonda krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu.
0: Reklama.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Była Garcia i Kalimba de Luna, wakacyjne brzmienia, a teraz Fun Factory i utwór Prove Your Love. Spadek z 6 na 9.
3: 9.
4: W dół.

0: Znowu, moi drodzy, zagraliśmy kilka hitów, znów odświeżyliśmy sobie pamięć i teraz pytanie, kto zapamiętał, jak to leciało? Bo przecież na miejscu numer 8, Two Brothers on the Fourth Floor z utworem Wonderful Feeling, to awansik z 12. Na miejscu 7, George Baker Selection, Una Paloma Blanca, też już pierwsze dziesiątce. No i jeśli chodzi o utwór, który teraz zagramy, no to proszę bardzo, znów będzie po polsku. Powiedz, to ich troje. Miejsce numer 6 i jeśli chodzi o dorobek tego hitu, awansuje z 9.
1: 6 w górę.

0: brutalny miszmasz. Jeśli chodzi o czołowe lokaty, w zasadzie to tylko i wyłącznie jeden utwór zachował swoją pozycję sprzed tygodnia. Również w gronie hitów, które spadają w 638 notowaniu, znajduje się Lambada numer 5, Kaoma. Gramy.
1: 5. W dół.

0: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trendy Radia 101.9, 95 i 2 FM. Muzyczny wehikuł mknie do przodu, a ja na chwileczkę robię stop od odliczania ścisłej 30, no bo przecież nie zapominamy o propozycjach. Już dzisiaj jeden utwór się pojawił w tej roli, a teraz pora na kolejny. DJ Sami, Prince of Love.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Mówiłem, że tylko jeden numer z czołówki zachował swoją lokatę sprzed tygodnia i to jest właśnie ten utwór Sunlight, DJ Sami. To miejsce numer 4.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: Super hity w rytmie retro na 101.9, 95 i 2 FM. To Retrolista, to 638 notowanie. Retro wspomnienia jeszcze przez jakiś czas na naszej antenie. No i właśnie zanim będziemy prezentować kolejne miejsca z trzydziestki dzisiejszego zestawienia hitów retro, to jeszcze raz zaglądam sobie do naszej poczekalni, a tam ogromna kolejka. Właśnie, jeśli chodzi o propozycję numer 3, gram teraz Master Boy, Anybody. Co sądzicie o tym hicie?
2: Propozycje.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, ladies and gentlemen, przed nami już ogłoszenie pierwszej trójki najlepszych hitów 638 notowania retrolisty. No właśnie, zaczynamy sobie od najniższego stopnia podium. MCK Hammer, You Can't Touch This.
2: 3
3: w górę. You can't touch this.

Było dynamicznie, było przyjemnie. Odświeżyliśmy niezapomniany hit MC Hammer, You Can't Touch This. No, gość wyskoczył niczym z proces 8 na 3 na podium dzisiaj, a w 638 notowaniu teraz wrzucamy na luz, zamykamy oczy, no i będzie romantycznie. Dodatkowo filmowo, bo wiecie, że przecież to słynny filmowy motyw. Take My Breath Away, Berlin. 2.

0: No i do pełni szczęścia zostało nam tylko i wyłącznie zagrać hit numer jeden. Powiem tak, że wielu z naszych radiosłuchaczy trafiło w punkt. Marcin, Agnieszka, Ania, Krzysiek, no i też jeszcze kilka imion bym wymienił. Ja oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy razem z nami w każdy weekend są przy dźwiękach retrolisty. Pan Darek z okolicy Dębicy i wielu, wielu innych, którzy zaznaczają swoją obecnością, chociażby niejednokrotnie pisząc do nas swoje przemyślenia i wracając do tamtych wspaniałych czasów, kiedy na przykład Belinda Carlisle święciła triumfy. No a dzisiaj po latach w retroliście na 101.9 95.2 FM ten przebój, La Luna, króluje ponownie w retroliście, czyli w naszych radiowych muzycznych wspomnieniach.
1: Jeden
2: w górę.

Dodam tylko, że La Luna z drugiego miejsca awansowała na miejsce pierwsze. Belinda Carlisle. No to co? Pierwsza trójka dla przypomnienia. MC Hammer, You Can't Touch This. Awans z ósmego, miejsce drugie, z trzeciego skok w górę i utwór Take My Breath Away, Berlin. No i utwór numer jeden to oczywiście Belinda Carlisle i La Luna. Tym właśnie muzycznym akcentem dziękuję wam za obecność przy radioodbiornikach. Mam nadzieję, że był to mile spędzony czas, a wy powspominaliście właśnie czasy też, zaryzykuję stwierdzenie, swojej młodości. Jeśli chcecie wsiąść do naszego magicznego wehikułu czasu, pamiętajcie, w każdy weekend między 17 a 20 retrolista. Za tydzień spotkamy się w 639 notowaniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A teraz dobrego wieczoru. Łukasz Michtel, kłaniam się. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu. Agnieszka Trajanowska, BIS. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll o możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga. Nasz specjalny wysłannik Tomasz Rochowski.
2: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZDF, że 44% to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
1: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Siemaneczko, dzień dobry, wieczór moi mili. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak zapewne słyszycie, akustykę dzisiaj mamy nieco inną z uwagi na to, że dzisiaj mamy studio plenerowe, a to z okazji mojej gościni. Byłem akurat w Zakopanem i udało nam się parę słów zamienić. Jest z nami dzisiaj Edyta Buksa. Witaj, Edyta.
2: Cześć, kochani, witajcie. Miło mi tutaj z Wami być. W tejże chwili.
1: Edyta, powiedz mi proszę, no bo jesteś mocno zakorzeniona w Tatrach, ogólnie w klimacie góralskim. Czy coś, mowa o jakiejś premierze u Ciebie niebawem?
2: A tak, oczywiście, jak najbardziej, tak. Tak, szykuje się coś ciekawego, coś innego. Nie tylko właśnie lecimy w folkowe klimaty czy disco, ale również no, ja preferuję też coś innego. No, lubię coś świeżego dodać od siebie. No i... Czy już zdradzać coś?
1: Poczekajmy jeszcze chwilę, ale dobrze, mówisz o zdradzaniu, bo sytuacja wygląda następująco. Moi drodzy, dzisiaj przedpremierowo usłyszycie właśnie w Disco Hitach piosenkę najnowszą Edyty Buksy. No to co? Zapowiadamy pierwszy utwór?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Czyli co dzisiaj na początek?
2: Będzie piosenka Nie, nie, nie od Rompeja.
1: No to dobrze, moi drodzy, zaczynamy Disco Hity.

0: Ksa, to raczej ja jestem dzisiaj gościem, bo jestem właśnie w okolicach Zakopanego. No właśnie, Edyta, kończy się sezon wakacyjny, plenerowy. Zresztą czuć już w powietrzu, że jest dość rzeźko. Powiedz mi, jak to u ciebie wyglądało, jeśli chodzi o twoje wakacje muzyczne?
1: Wiesz co, no jak chodzi o moje wakacje muzyczne, to tam faktycznie wakacji nie było, prawda? Była cały czas praca. Zresztą cały czas jest ta praca, no i koncerty, jakieś eventy, i granie na przykład na zamówienie, nie? Czy tam ktoś do mnie dzwoni i prosi na przykład muzykę, no bo ja preferuję i zarówno kapelę góralską, jak i zespół muzyczny sześciosobowy, czyli band taki typowy, nie?
0: No dobra, okej, ale powiedz mi, jak twoje wrażenia, najfajniejsze koncerty, które grałaś?
1: Moje wrażenia, no najfajniejszy koncert, jaki zagrałam, no to właśnie był w Folkowym Żywiole z Andrzejem Gaborskim i z Robertem Forystkiem, co graliśmy właśnie nad Jeziorem Rożnowskim, no by fantastyczne. Gdzieś tam te wrażenia, świetna publiczność i w ogóle. Potem kolejny koncercik był w Jordanowie, ale to już z zespołem Góralską Banda było, no nie? W Jordanowie, więc też daliśmy czadu, było naprawdę mega, mega sympatycznie. Publiczność szalała. Ja byłam zachwycona, zakochana w nich, po prostu czułam się jak w swoim żywiole, więc to były te dwa koncerty takie mega, mega, gdzie tak mi w tej pamięci tam zostały, no nie?
0: No dobrze, Edyta. No to najwyższa pora zapowiedzieć kolejny utwór. Co to teraz będzie?
1: Moi kochani, zapraszam do wysłuchania utworu

0: powtórka programu Disco Hity.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: miłości.
1: Moi mili, tu cały czas disco, hity w Trendy Radio. Mam nadzieję, że rok szkolny już jakoś znieśliście, pożegnaliście się z wakacjami, ale mamy też dobre wieści, bo jest ze mną w tym powakacyjnym czasie Edyta Buksa i dzisiaj prowadzimy wspólnie disco, hity w Trendy Radio. Edyta, powiedz mi proszę, jak to się u was po góralsku godo, czy mówi, jak to wygląda?
2: U nas na Podhalu się dosłownie godo, ukwaluje, no takie to są potoczne tego słowa znaczenia. No godomy cały czas gwarą, prawda? Gdzieś tam między sobą godomy gwarą, ale no jak chodzi o przyjezdnych, a na przykład jak mamy jakieś bliskie kontakty, no to mówimy poprawną polszczyzną, żeby ten ktoś nie stresował, co my mówimy do niego na przykład, no nie? To tak to u nas wygląda, nie? A tak to no między sobą, tak tutaj rodowicie, no to cały czas no jednak ukwalujemy godomy góralscyzną taką już, no konkretną.
1: Okej, okay. No to słuchaj, to może teraz coś w góralskim klimacie byśmy zapowiedzieli dla naszych słuchaczy.
2: A jak uważaj, moi kochani, zapraszam do posłuchania piosenki zespołu Jafer, która miała przyjemność współpracować i była autorką muzyki właśnie tego utworu, a dokładnie Zalubiłam.
1: Lecimy, moi drodzy.

0: Moi drodzy, cały czas jest ze mną Edyta Buksa, jest ze mną również Psiaku, dlatego właśnie słyszycie, że dzisiaj studio plenerowe, jesteśmy w Poroninie dokładnie. Edyta, powiedz mi proszę, no właśnie, czy te stereotypy, jeśli chodzi o górali, są prawdziwe, czy są przesadzone? Jak to wygląda według ciebie?
1: Wiesz co, Marcinku, tak szczerze, czasem jest to trochę prawdy, a trochę nieprawdy. To jest jakby, czasem jest to przesadzone, a czasem jest to trochę w tym prawdy. No niestety, muszę to przyznać, że czasem gdzieś tam, no ale wiesz, no to są ludzie, prawda, no gdziekolwiek się nie zatrzymiemy, to zawsze znajdziemy gdzieś jakiegoś dziada, prawda? No to tego nie unikniemy w ogóle. No to zależy od człowieka, od charakteru. No i niestety czasem taki przyjezdny przyjeżdża do nas i trafia na złego człowieka po prostu, no i myśli, że o, wy górule, bo wyście są wszyscy tacy sami, nie? No nie, no właśnie nie, no jakby nie patrząc, no niektórzy też znajdą się naprawdę z dobrym sercem i z empatią. Tu nie ma jakby stricte jakiejś tam grupy etnicznej czy jakieś tam, że górole są tacy czy tacy, nie?
0: No dokładnie, tak jak mówisz, czyli rzeczywiście to nie zależy stricte od grupy etnicznej, tylko od tego, kto jest jakim człowiekiem. Na szczęście słuchacze Trendy Radio to sami fajni ludzie i dla nich właśnie zadedykujemy kolejną piosenkę. Edyta, oddaję ci głos.
1: A jak najbardziej, moi kochani, zapraszam do posłuchania wspaniałej piosenki mojego bardzo dobrego kolegi Andrzeja Gaborskiego, Kocham Ciebie, Dziewczyno.

0: Moi mili, jak zapewne słyszycie dzisiaj, tak jak wspominałem, akustyka nieco inna niż standardowa studyjna. To dlatego, że jestem w Poroninie po to, żeby porozmawiać z moją gościnią, Edytą Buksą. Edyta, czy najwyższa pora już coś wspomnieć o tym, co będzie w kolejnym wejściu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że pomalutku już będziemy tutaj przygotowywać naszych słuchaczy do mojej premiery.
0: No właśnie, moi drodzy, zostańcie z nami, bo już w przyszłym wejściu, w kolejnym wejściu zapowiemy naszą... Przedpremierowo będzie jeszcze, nigdzie to nie leciała
1: ta piosenka. Nigdzie, kompletnie.
0: No to słuchajcie, dla was specjalnie w Trendy Radio najnowsza piosenka od Edyty Buksy, a zanim to się stanie, zapowiedzmy coś jeszcze.
1: Moi kochani, ja muszę tutaj wam przede wszystkim polecić piosenkę właśnie Marcina Rompeja.
0: A dziękuję.
1: Ona chciałaby górala.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Moi drodzy, zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio, więc najwyższa pora. Z przyjemnością, nie ukrywam, ogłosić, że już za chwilę usłyszycie najnowszą piosenkę od mojej gościni, czyli Edyty Buksy. Edyta, opowiedz coś o tym utworze.
2: Marcin, co ja ci powiem, to jest dokładnie rapsodia arabsko-bałkańska, czyli to jest po prostu mój wymysł taki muzyczny, ponieważ ja stwierdziłam, że zawsze lecę folk, disco rock, samego rocka, gdzieś tam jakieś inne klimaty, a ja sobie postanowiłam, że czas na coś takiego świeżego, nowego, fajnego, coś zaskakującego moim zdaniem, co tutaj jeszcze na Podhalu, czy nawet w Polsce mi się wydaje nie było, a że uwielbiam te klimaty, bo po prostu gdzieś tam tutaj u nas na Podhalu są te tam węgierskie, rumuńskie grają, grają te bałkańskie jakoś tak, tylko że nie złączyli tego jeszcze z bitem takim klubowym, czy właśnie takim bardziej nowoczesnym do tańca, nie? I sobie stwierdziłam tak, że skoro tego tu nie ma, to jedziemy z tematem, prawda? Więc stwierdzam fakt, że szukam najlepszego oczywiście realizatora, czyli Bartka Bocheńskiego. Udało mi się z nim nawiązać kontakt, więc pojechałam do niego i po prostu powiedziałam: Bartek, słuchaj, wiesz co? Bardzo cię proszę, ja to sobie tak wymyśliłam, że po prostu chcę arabsko-bałkański klimat. Masz coś takiego? A on mówi, że coś tam mam, że ma jakiś tam zarys i tak dalej, więc pojechałam do tego studia, zaczęliśmy pracować. Zeszło nam to trochę długo, ale wydaje mi się, że efekt jest naprawdę piorunujący. I teraz po prostu czekam na reakcję naszych słuchaczy, tak?
1: No to dobrze, to w takim razie oddaję ci mikrofon i ja z nieskrywaną przyjemnością będę zaraz wciskał przycisk play.
2: Rewelacja. Moi kochani, zapraszam do posłuchania mojej autorskiej piosenki Rapsodia arabsko-cygańska, bałkańska pod tytułem Szeherezada, cygańska góralka.

0: Moim i przypominam tu cały czas disco, hity w Trendy Radio. Dajcie koniecznie znać na naszym Trendy Radiowym Facebooku, czy na moim rompejowym Trendy Radiowym, przepraszam, nie Trendy Radiowym, tylko osobistym Facebooku, czy na social mediach Edyty Buksy, co sądzicie o przedpremierowej emisji najnowszej jej piosenki. Czekamy na wieści od was. Jest oczywiście cały czas ze mną Edyta. No i właśnie, Edyta, jak się czujesz po pierwszej emisji w świecie tego twojego utworu?
1: Och, Marcin, cudownie, cudownie się czuję, wspaniale się czuję, tylko po prostu mam taki niedosyt, bo jestem ciekawa właśnie tych reakcji, prawda?
0: No to może powiedz, gdzie mogą cię znaleźć nasi słuchacze?
1: Moi kochani, no przede wszystkim na pewno to tutaj, no to tu jest TikTok, na live'ach, tak, Edyta Buksa 95, nick. Oczywiście no Facebook, no to Edyta Buksa, tak, po prostu imię i nazwisko. Instagram też Edyta Buksa Official.
0: Znajdziecie.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli słuchajcie, wystarczy, że wpiszecie Edyta Buksa i Edytę na pewno znajdziecie. Edyta, no to może teraz coś dla odmiany. Zapowiadaliśmy cały czas utwory raczej w takim góralskim, folkowym klimacie. To może teraz coś z disco?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wiecie co, koniec wam powiem, ja uwielbiam zespół Disco Polo Milano. Wiadomo, akcent też, ale Milano to jest mój po prostu ulubiony. No i dystans też, dobra. Ale Milano przede wszystkim i zapraszam koniec do posłuchania piosenki Milano o tobie, kochana.

0: Dobrze, moi drodzy, powoli zbliżamy się do północy, ale spokojnie, jeszcze z wami jesteśmy. W każdym razie, jeżeli czujecie się niewytańczeni, no to najwyższa pora, żeby na ten wasz parkiet, gdziekolwiek się obecnie znajduje, ruszyć. Nasze studio dzisiaj znajduje się w Poroninie. Siedzimy sobie na ławeczce pod taką wiatą drewnianą, pięknie wykonaną. No jest ze mną również piękna Edyta Buksa. I słuchajcie, Edyta jest ze mną tutaj od samego początku. Jeżeli się teraz dopiero pojawiliście, to tak, właśnie tak sytuacja wygląda i zaprezentowała nam swój najnowszy utwór. No i Edyta, rozumiem, że teledysk też się pojawi już niebawem.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Okej, czyli ci, którzy nie zdążyli usłyszeć w Trendy Radio, będą mogli zajrzeć na twoje YouTube, także obserwujcie koniecznie social media Edyty. No to Edyta, co teraz gramy?
1: No to uważam, że musimy posłuchać teraz coś szybkiego, coś pod nogę, coś folkowego, góralskiego. No to nie może się obejść po prostu bez Karczmareczki.
0: Okej, Kapitan Folk, Karczmareczka teraz w Disco Hitach.

0: Powtórka programu Disco Hity.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Okej, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca, ale spokojnie, jesteśmy jeszcze cały czas na fonii i cały czas jest ze mną Edyta Buksa. Edyta, jako osoba, która z górami jest związana niczym w wodzie wodór z tlenem, powiedz mi proszę, ulubione twoje miejsca w Tatrach i w okolicy.
1: Oj, moje ulubione miejsca Tatra w okolicy, Tatrach na pewno, no to przede wszystkim, no co, Ruś, Nowa Polana, tam jest przepięknie. Tam jest przepięknie, gdzieś tak wyciszyć. Aha.
0: Cały czas psiaka słychać.
1: Tak, malutki nam będzie przeszkadzał.
0: Ciekawe, czego słyszycie. Wracając?
1: Wracając, tak mówię, Ruś, Nowa Polana, tam jest przepięknie. Na pewno, no Morskie Oko, no to wiadomo. Ale nawet tutaj, gdzie idę na przykład za dom, tam w las, pójdę po prostu pochodzić i się wyciszyć, tak samo też to działa, no nie? Natura, spokój, no bo wiadomo, my muzycy mamy cały czas ten hałas, prawda? Jak ja pracuję też na co dzień w Kaczmie, no to jest wielki hałas. Na koncertach hałas, wszędzie hałas. I my muzycy musimy mieć taki reset, taką ciszę, spokój, bo cisza to też muzyka.
0: Racja, zgadza się. Edyta, pięknie powiedziane, a teraz mam nadzieję, że pięknie zapowiesz kolejny utwór.
1: A więc tak, moi kochani, utwór będzie zespołu Pogwizdani, Lubiłem

0: Moi drodzy, no północ niestety coraz bliżej. Cały czas przypominam o tym, jeżeli jeszcze czujecie się tak nie do końca wytańczeni, no to to jest najlepszy moment, żeby wyruszyć na ten parkiet wasz. Czy to jest podłoga w waszym pokoju, czy jesteście gdzieś obecnie w pracy. Wykorzystajcie tą chwilę na to, żeby się dobrze bawić, ale zanim się dobrze zabawicie, to posłuchajcie jeszcze mojej gościni Edyta Buksa, cały czas z nami. Edyta, kiedy zaczęłaś swoją przygodę z muzyką? Bo jest to chyba dość długi okres twojej działalności.
1: Oj, jest. Jest, naprawdę jest. Od 7 roku życia jestem na scenie cały czas, bo gdzieś tam mnie zawsze pchali w przedszkolu, gdzieś tam zawsze mnie pchała i mama, i te nauczycielki, żeby właśnie występować, no bo widzieli od razu we mnie jakąś taką iskrę. No no wiadomo, tej muzykalności to też, ale też jakieś tam... No takiej sceniczności bardziej, tak? No i widzieli to we mnie, więc mnie cały czas pchali. To potem się zaczęły konkursy recytatorskie. No i cały czas tam gdzieś to wygrywałam, no wiadomo. No, lubiłam to bardzo. Interpretować kogoś wiersze, prozy i tak dalej, to lubiłam bardzo. Później gdzieś tam Teatrzyk dla Lalek był, czy jakaś aktoreczka, tak? Wtedy po prostu bawiłam się w aktorkę.
0: No dobra, a pierwszy taki moment muzyczny, w którym zdałaś sobie sprawę, że ta twoja solowa kariera będzie czymś więcej niż tylko takim szkolnym graniem? Przypominasz sobie coś takiego?
1: Zakochałam się w skrzypcach. Po prostu zakochałam się w skrzypcach. Pierwsze grałam na klawiszach 7 lat, później 2 lata na gitarze, 2 lata, czy tam 3 lata byłam w sumie na dęciakach, no bo tam były i saksofony, i klarnet, tak? Na tych dętych grałam też, w orkiestrze dętej. Potem stwierdziłam, że po prostu usłyszałam gdzieś kiedyś skrzypce i sobie się, Boże, ja muszę na tym grać, nie? Ja po prostu się zakochałam, sobie się, nie, ja muszę się na tym nauczyć grać, nie? I jak byłam w tym zespole regionalnym, bo byłam w zespole regionalnym już, no też od przedszkola praktycznie, no to tam uczyliśmy się tańczyć, śpiewać, no i była ta muzyka, ale sobie się, no nie umiałam, prawda? Ale jak usłyszałam te skrzypce, sobie się, Jezus Maria, muszę umieć grać na tych skrzypcach, nie? No i udało się, że zapisałam się właśnie do takiego mojego dobrego kolegi, który uczył. On mi tam pokazał po prostu, jak się trzyma skrzypce, tam parę nut góralskich. No i resztę już ten mój, ten poziom, który tam teraz w sumie jakiś tam mam, w sumie, tak mi się wydaje. No to wiesz, to ci powiem, że to sama, no samouk mogę powiedzieć, tak? No jedynie co tylko, żeby trzymanie i tam parę góralskich nut, takich rasowych, takich archaicznych nut góralskich, tak? A resztę, wszystko to, co teraz gram, no to było wszystko na własnych zasadach.
0: Słuchajcie, ja potwierdzam, Edyta gra naprawdę doskonale, a jeżeli sami jeszcze nie mieliście się okazji przekonać, no to zerkajcie na jej live'y, bo tam bardzo często za skrzypce, w sumie cały czas je trzymasz, jakby nie patrzeć na nie, a nawet czasem często na nich grasz. No dobra, kolejna propozycja muzyczna. Co teraz zagramy naszym słuchaczom?
1: Ja uważam, że musimy puścić oczywiście zespół Max z Jankowej, bo to są moi dobrzy znajomi, koledzy, Dziewczyno z Wysokich Gór.

0: powtórka programu Disco Hity.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

0: Moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trend Radio. Z całego serca chciałem wam podziękować za wspólny czas, no i przede wszystkim podziękować mojej wspaniałej gościni dzisiejszej, Edycie Buksie. Edyta, dziękuję ci ogromnie za wspólne poprowadzenie. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. I pytanie do ciebie, poza tym premierowym utworem, czy coś jest takiego, czego nasi słuchacze od ciebie mogą niebawem się spodziewać?
1: A oczywiście, jeszcze jest coś, oczywiście, jak najbardziej. No, moi kochani, możecie mnie zobaczyć niedługo w telewizji, ale nie mogę nic zdradzać, to jest taka słodka tajemnica, więc po prostu czekajcie.
0: Dobrze, moi drodzy, w takim razie czekamy, a żeby nie czekać w ciszy, Edyta, na koniec zapowiedzmy jakiś utwór.
1: Uważam, że no nie może się obyć też bez tego zespołu, ponieważ to jest zespół znany na całą Polskę, każdy zna, każdy słucha, każdy lubi, więc oczywiście jak najbardziej Baciary, Żyje się raz.
0: Dziękujemy, moi drodzy, ogromnie. Życzymy wam dobrej nocy. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dzięki, dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.